0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Atak nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju jest w rękach policji. Dziś z zakończenia roku szkolnego nauczyciele domagają się podwyżek. Fala upałów. Powiemy, w jakich miejscach w Polsce będzie nieco chłodniej. Marcin Krzemiński. Lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki zostali poszkodowani po tym, jak wczoraj wieczorem ostrym narzędziem zaatakował ich mężczyzna w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju. Stan trojga poszkodowanych jest poważny, ale stabilny. Napastnika zatrzymano, służby ustalają przyczyny i okoliczności ataku. 11 osób poszkodowanych, 3 po przebadaniu trafiły do szpitali. To z kolei po popołudniowym zderzeniu pociągów w pobliżu stacji Białośliwie w Wielkopolsce. Pociągami PKP Intercity relacji Białogard Warszawa Wschodnia oraz Polregio relacji Piła Główna Bydgoszcz Główna podróżowało około 200 osób. Okoliczności zdarzenia zbadają Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych oraz Urząd Transportu Kolejowego. Koniec roku szkolnego już dziś, a Związek Nauczycielstwa Polskiego nie wyklucza zaostrzenia protestów w sprawie podwyżek. Zdaniem związkowców rządowa propozycja, by w przyszłym roku pensje nauczycieli wzrosły jedynie o 3%, jest nie do zaakceptowania, mówi szef łódzkiego oddziału ZNP Marek Ćwiek.
2: To nie jest podwyżka, to jest tylko wyrównanie inflacyjne.
1: Tylko w województwie łódzkim w tym roku na emeryturę planuje odejść ponad 420 nauczycieli. Powodem są m.in. niskie zarobki.
2: Planujemy manifestacje, planujemy pikiety pod urzędami administracji rządowej. Planujemy ogólnopolską kampanię społeczną w mediach społecznościowych, w przestrzeni publicznej. Planujemy coś na kształt czarnego tygodnia w szkołach.
1: Decyzję w sprawie protestu ZNP ma podjąć w najbliższy wtorek. Senat bez poprawek przegłosował ustawę, która umożliwi zbieranie danych o zarobkach lekarzy. Ustawa czekać będzie teraz na podpis prezydenta. Przepisy pozwolą zbierać dane o zarobkach w połączeniu z numerem PESEL lekarza bądź numerem jego zawodowych uprawnień. To da ministerstwu możliwość zorientowania się, gdzie, w jaki sposób niektóre lekarskie pensje osiągają astronomiczne poziomy, mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
3: Bardzo nam zależy na tym, żeby zlikwidować kominy płacowe. I myślę, że o tym od dawna wszyscy mówimy.
1: O zawetowanie ustawy do prezydenta zaapelował samorząd lekarski. Afrykański upał dociera do Polski w weekend i poniedziałek. Temperatura może przekroczyć nawet 40 stopni. Już dziś w całym kraju będzie ponad 30, ale są miejsca, gdzie będzie można się schłodzić, mówi synoptyk Piotr Szuster.
4: Chłodniej będzie nad morzem ze względu na chłodzące działanie Bałtyku. No i oczywiście w górach ze względu na spadki temperatury wraz z wysokością. Tam będzie lepszy komfort termiczny. Jedna pocieszająca rzecz, ta masa powietrza będzie stosunkowo sucha. Ona nie będzie charakteryzować się bardzo dużą ilością wilgoci. Byłoby to dużo bardziej uciążliwe.
1: Jak zadbać o siebie tam, gdzie nie uda się schronić przed upałem, o tym mówi ratownik medyczny Piotr Łazicki.
5: Odpowiednio się ubierajmy, zasłaniajmy się, ciuchy z długim rękawem, przewiewne, okulary przeciwsłoneczne, brak ekspozycji na słońce bezpośrednio, czyli zacienione miejsca.
1: Dziś na terenie prawie całego kraju obowiązują ostrzeżenia pogodowe przed upałami, głównie drugiego stopnia.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dziś powyżej 30 stopni w prawie całym kraju. Ciut chłodniej będzie na Podhalu i na północy, nad morzem i na Suwalszczyźnie. Tam termometry pokażą 28 stopni. Przez cały dzień dużo słońca, bez opadów, tylko w Kotlinie Kłodzkiej może się lekko chmurzyć.
6: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery.
1: Przez cały dzień dużo słońca, bez opadów, tylko w Kotlinie Kłodzkiej może się lekko chmurzyć.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
1: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
2: No i jest parę minut po godzinie 6, piątek, więc oficjalnie dotarliśmy do brzegu i weekend zaczyna się właśnie teraz.
3: No i wjeżdża pełen luz. Meldujemy się na posterunku i od razu z grubej rury uderzamy czystą weekendową energią.
2: No także czasy na poranny rozruch całego regionu. Bartek Skrajnowski.
3: Patryk Jaremierski.
2: Cześć, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No to już teraz szybki rzut oka na piątkowych solenizantów. No i dzisiaj imprezę pewnie będą szykować Paweł, Jan oraz Dawid.
1: 100 lat dla chłopaków. W nietypowych tematach mamy dziś Światowy Dzień Chłodnictwa. Co przy tych temperaturach, no brzmi naprawdę jak zbawienie.
0: No zdecydowanie, klimatyzacja dzisiaj staje się najlepszym przyjacielem człowieka.
1: U nas chłodzić się nie trzeba, lecimy dalej z tematem.
2: Reklama. Od ponad 15 lat Zakład Pogrzebowy Credo służy Państwu pomocą w tych jakże smutnych chwilach. Zapraszamy do Zakładu Pogrzebowego Credo przy ulicy Okrzej 89, telefon 664-121, 828.
3: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506-064-367. Znajdź nas na Facebooku. Plantacja Chojnek Wiktorowo.
4: Po reklamie. Po polsku na 101,4 FM.

0: No to przeglądamy sobie najnowsze wiadomości z regionu i powiem wam, że nasza lokalna duma właśnie oficjalnie podbiła salony w Europie.
1: Gruba sprawa. A co tam się wydarzyło?
0: No nasz włocławski fajans wjechał z wielką pompą prosto do Parlamentu Europejskiego. Tyberiusz Rajs i cała zaangażowana ekipa otwierają tam właśnie oficjalną wystawę, a europarlamentarzyści z całego kontynentu będą mogli podziwiać nasze dziedzictwo.
1: No i genialnie. Najwyższa światowa klasa.
0: No i co ważne, to nie są tylko tradycyjne talerze. Przywieźli tam nowoczesne lampy, a nawet torebki z naszym kultowymi kobaltowymi wzorami. No fajans idzie z duchem czasu, no i trafia do młodych i udowadnia, że pięknego rzemiosła granice po prostu nie istnieją.
1: Czapki z głów za taką promocję miasta na świecie.
2: Ogłoszenie płatne.
3: Sprzedam działki budowlane o powierzchni 1800 m2 z uzyskanymi warunkami zabudowy w miejscowości Koziróg Leśny, w spokojnej i malowniczej okolicy gminy Tłuchowo, powiat lipnowski. Działki położone są przy asfaltowej drodze gminnej z dobrym dojazdem do miejscowości Skępe, Lipno, Sierpc, Płock, Włocławek. Telefon 504 243 126. 504 243 126.
2: To było ogłoszenie płatne. Reklama.
4: Mamo, patrz! Ta podłoga to prawdziwy dotykowy ekran!
5: Tak, synku, to Pixland. To dotykowe, interaktywne podłogi LED, które reagują na każdy twój ruch. Widzę, że bawią się tu dzieci, młodzież i nawet my, dorośli.
4: Świat gier w prawdziwym życiu, wow! Mamo, a możemy tu zrobić moje urodziny?
5: Jasne, Pixland jest po prostu idealny. Na urodzinki, spotkanie z ekipą, rodzinny wypad, a nawet wyjście z całą klasą.
4: No co, chodzimy do gry?
5: Pewnie. Odłóż telefon i wchodzimy do świata Pixland. Tu gra dzieje się naprawdę. Pixland. Level Up. Świat gier w prawdziwym życiu. Włocławek, ulica Smolna 6. Zarezerwuj już dziś.
6: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
5: Północ Włocławek. Polski Kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
6: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
5: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
7: Szukasz płyt meblowych, blatów lub akcesoriów? A może potrzebujesz precyzyjnego cięcia i oklejania? Wpadnij do naszej hurtowni przy ulicy Wroniej 23/25. Dawny Lok. Oferujemy ogromny wybór frontów. Akrylowych, lakierowanych i foliowanych. A jeśli marzysz o meblach na wymiar, kuchniach, szafach, garderobach czy meblach biurowych, wykonamy je dla Ciebie z profesjonalnym montażem u klienta. Zadzwoń 506 794 420 lub 544 121 657. Twoje meble zaczynają się u nas.
2: Po reklamie.
8: Polsku.

0: No to już teraz wrzucamy na ruszt najnowszy test Książulo, który tym razem wziął pod lupę słynne skolinki, czyli kiełbasy sygnowane nazwiskiem króla Latino.
1: O, głośno o nich było ostatnio w mediach, zwłaszcza po uszczypliwościach ze strony Lody. Książulo sprawdził je na grillu i niestety, no nie ukrywał rozczarowania stosunkiem ceny do jakości.
0: No paczka ponoć kosztuje około 13,50, gra natura jest mniejsza niż u konkurencji, no a w środku, no kryje się ponoć zwykła marketówka mająca 81% mięsa wieprzowego.
1: Podsumował krótko. Smakuje totalnie zwyczajnie. Jak najprostsza kiełbasa śląska z dyskontu. Z ketchupem i musztardem oczywiście przejdzie, ale szału nie ma.
2: Reklama. Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
3: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy!
4: Zmagasz się z bólem mięśni, ścięgien albo przewlekłym napięciem ciała? Ból nie musi być codziennością. Odkryj terapię falą uderzeniową, innowacyjną metodę wykorzystywaną w leczeniu ostrogi piętowej, łokcia tenisisty, golfisty, zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych, biodrowych oraz stawów kręgosłupa. Zaufaj technologii, która wspiera naturalne procesy regeneracji bez operacji i długiej rekonwalescencji. Przychodnia rehabilitacyjna Fizjo Ekspert przy ulicy 3 Maja 33 we Włocławku zaprasza. Telefon 507 212 155. I uwaga, tylko do końca czerwca z hasłem Telewizja Kujawy, zabieg krioterapii w prezencie. Zapraszamy.
2: Po reklamie.
5: Radio Włocławek.
2: Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Niemal cały kraj z ostrzeżeniami przed upałami. Rośnie liczba ofiar i rannych w trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Wrócimy też do ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Marcin Krzemiński. O pranku, najcieplejszym miastem w Polsce jest Warszawa, tam ponad 21 stopni, najchłodniej w Resku, w zachodniopomorskim ponad 13. W niemal całym kraju obowiązują ostrzeżenia głównie drugiego stopnia w trzystopniowej skali przed upałami. Na krańcach zachodnich termometry mogą dziś maksymalnie pokazywać 34 stopnie, w weekend lokalnie może być około 40. Oazą chłodu jest większość powiatów nadmorskich, w tym Trójmiasto oraz Suwalszczyzna i okolice Zakopanego, ale i tam ponad 20 parę stopni. W upalne dni najlepiej ograniczyć wychodzenie na zewnątrz, zwłaszcza w godzinach, gdy słońce najmocniej operuje. Jeśli jednak nie mamy wyjścia, to są sposoby, by się ochłodzić, na przykład na toruńskiej Starówce.
2: W cieniu gotyckich murów, oprócz tego, że mamy zielone ogródki pod parasolami i można się schronić, dodatkowo uruchomiliśmy punkt ze zraszaczami wody. Mamy też Zdroje, których zrobiliśmy przegląd przed sezonem, one już działają.
1: Mówi Łukasz Drygalski z biura toruńskiego Centrum Miasta. Ponadto przy okazji wydarzeń związanych z dniami Torunia postawione będą kurtyny wodne oraz cysterna z wodą pitną. Co najmniej 235 osób zginęło, a 4300 zostało rannych. To aktualne dane po środowym podwójnym trzęsieniu ziemi w Wenezueli. I to raczej niestety jeszcze wciąż niepełne dane. W Caracas i w pobliskim stanie La Guaira trwają poszukiwania i ratowanie osób spod gruzów. Na razie nie wiadomo, co było motywem 19-letniego nożownika, który wczoraj po południu zaatakował w szpitalu wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju personel i pacjentów. Ranne zostały 4 osoby, to ordynator gastroskopii, pielęgniarka i 2 pacjentki. Najlżej ranna jest pielęgniarka. 3 pozostałe osoby mają głównie rany kłute klatki piersiowej. Ich stan jest poważny, ale stabilny. Ordynator własnym ciałem obezwładnił sprawcę i przytrzymał do przyjazdu policji. Pacjenci zabarykadowali się w salach. Nieoficjalnie na jednym z oddziałów ma przebywać matka nożownika. Tańsza benzyna, droższy olej napędowy dziś na stacjach. Chodzi o ceny maksymalne. Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 5 zł 95 groszy. To spadek o grosz. Maksymalnie za litr 98 zapłacimy 6,65, czyli 2 grosze mniej. Do góry cena oleju napędowego, ale tylko o grosz na litrze, do 6 zł 11 groszy. Ważne jeszcze choćby w kontekście wakacyjnych wyjazdów informacja. Przed nami niedziela handlowa, co oznacza, że także duże sklepy i centra handlowe będą otwarte. Kolejna taka niedziela dopiero pod koniec wakacji, 30 sierpnia.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7, telefon 532-32-32.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Delikatnie chmurzyć będzie się tylko w Kotlinie Kłodzkiej, ale i tam nie będzie padać. Będzie za to lał się żar z nieba. Tylko nad morzem miejscami 22 stopnie, na Podhalu do 27, na Suwalszczyźnie do 28, w centrum około 32, na południu i zachodzie 33, na krańcach zachodnich lokalnie nawet 34 stopnie.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7, telefon 532-32-32.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
6: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Ekwador pokonał Niemcy 2-1, to na razie największa niespodzianka ostatniej kolejki fazy grupowej na Mundialu. Dzięki temu zespół z Ameryki Południowej zajął trzecie miejsce w grupie, gwarantujące grę w fazie pucharowej, mówi ekwadorski obrońca William Pacho. Wciąż wierzymy w siebie i w wizję, którą realizujemy od samego początku naszej wspólnej pracy. Jestem bardzo zadowolony z tego, jak potoczyło się to spotkanie. Uważam, że zespół zagrał bardzo dobrze i stanął na wysokości zadania, mimo straty pierwszego gola, która nas trochę zabolała. Pokazaliśmy charakter i odwagę, by ruszyć do przodu i powalczyć o zwycięstwo. Z drugiego miejsca awansowało Wybrzeże Kości Słoniowej, pokonując Curaçao 2-0, a grupę i tak wygrali Niemcy, choć nie w takim stylu, w jakim chcieli, mówi kapitan zespołu Josua Kimmich. Presja ciążyła na Ekwadorczykach. My mieliśmy już zapewnione pierwsze miejsce w grupie, mimo to wciąż mecz Mistrzostw Świata i chcemy wygrywać każde spotkanie. Nie zagraliśmy najlepiej, ale też nikomu nie mogę zarzucić braku zaangażowania, czy tego, że nie dał z siebie wszystkiego. W grupie F pierwsze miejsce zajęła Holandia, bo wygrała dziś z Tunezją 3-1, a remis 1-1 w meczu Japonii i Szwecji sprawił, że obie ekipy awansowały dalej, Japonia z drugiego, a Szwecja z trzeciego miejsca. No i jeszcze grupa D, która zakończyła swoje mecze niedawno. Turcja na pocieszenie pokonała USA 3-2, co nie zmieniło faktu, że zajęła ostatnie miejsce w grupie, a Australia bezbramkowo zremisowała z Paragwajem i obie ekipy zagrają dalej, bo z 4 punktami zajęły odpowiednio drugie i trzecie miejsce. Tegoroczny mundial bije rekordy. Już padł rekord frekwencji, bo w pierwszych 56 spotkaniach na trybunach zasiadło ponad 3 600 000 kibiców. Padł także rekord strzelonych goli. Amerykanin Austin Trusty, trafiając do bramki Turcji w trzeciej minucie meczu, został zdobywcą rekordowej 173 bramki. Kolejny zwycięski thriller polskich siatkarzy. W drugim meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach nasz zespół znów wygrał 3-2, tym razem z Turcją. To już piąte spotkanie Polaków z rzędu zakończone tiebreakiem. Dzięki wygranej biało-czerwoni awansowali na 6 miejsce w tabeli. Przed nimi jeszcze 2 mecze w Gliwicach, jutro z Niemcami i w niedzielę z Argentyną.
5: Reklama.
7: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też? Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
8: Szukasz miejsca, gdzie wesele naprawdę robi efekt wow? Gdzie konferencja nie usypia ludzi po pierwszej kawie, a osiemnastka kończy się wspomnieniami na lata? Poznaj Pensjonat Michelin we Włocławku. Eleganckie wesela, komunie pełne rodzinnego klimatu, biznesowe konferencje, imprezy firmowe, osiemnastki i integracje pod gołym niebem przy grillu lub ognisku. Tu natura spotyka dobrą zabawę. Stylowe sale, komfortowe noclegi, świetna kuchnia i przestrzeń, w której po prostu chce się świętować. Pensjonat Michelin, twoje miejsce na wyjątkowe chwile. Włocławek, ulica Lipowa 12 B 14. Zadzwoń 669 615 325. Pensjonat Michelin. Tu imprezy mają swój klimat.
5: Po reklamie.
9: Jest parę minut po godzinie 7, zerkamy na termometry i o poranku jak na razie jest znośnie. Mamy równe 20 stopni, ale w ciągu dnia czeka nas uderzenie gorąca, bo dobijemy aż do 31 kresek, a to dopiero początek. No bo weekend to będzie totalny kosmos.
10: No jutro 34 stopnie. W niedzielę niektóre prognozy straszą nawet temperaturami rzędu 40 stopni w cieniu.
9: Prawdziwy afrykański pomór, więc szukajcie cienia póki jeszcze czas.

0: No to przeglądamy sobie najnowsze doniesienia ze świata nauki. No i proszę bardzo, brytyjscy badacze oficjalnie odkryli, skąd wziął się ludzki uśmiech.
1: Oko, czyli mądre głowy w końcu ustaliły, dlaczego rżysz jak koń z moich sucharów.
0: Gorzej, bo według naukowców nasz rytm śmiechu

0: wyewoluował prosto od orangutanów i szympansów 15 milionów lat temu.
1: 15 milionów lat. No to by tłumaczyło, dlaczego niektóre twoje żarty w studiu brzmią tak bardzo jaskiniowo.
0: No bardzo śmieszne, ale no u ludzi ten śmiech stał się szybszy i potrafimy go w jakimś stopniu kontrolować, zależnie od sytuacji.
2: Reklama. Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
3: Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
4: Vilaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
2: Po reklamie.
5: Radio Wolfsburg.
2: Po polsku.

0: Włocławek po polsku na 101,4 FM.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.

0: Reklama.
1: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka – to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
2: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10, 54 413 70 10, 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
3: Szukasz lepszego diesla? Wybierz paliwo B0, bez biododatków. To wyższa wydajność silnika, niższe spalanie i skuteczna ochrona układu wtryskowego. B0 sprawdza się zawsze. Zapewnia maksymalną moc i dłużej zachowuje swoje właściwości. Czysty diesel w najlepszej formie. Pytaj o paliwo B0 na stacji paliw Gradowski, ulica Toruńska 64 we Włocławku.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
4: Zespół Klasik ma już 30 lat oraz zbliżają się upały. Jak się przed nimi uchronić? Patryk Jeremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Zespół Klasik powstał w 1996 roku. Jak łatwo policzyć, formacja ma już 30 lat. Łączy taniec współczesny z elementami tańca klasycznego. Znakiem firmowym zespołu są oryginalne i dopracowane choreografie dobrane do odpowiedniej muzyki oraz kostiumów. Powoduje to, że każdy występ zespołu Klasik charakteryzuje niezwykły artyzm oraz doznania estetyczne. Wydarzenia z okazji okrągłego jubileuszu zostały podzielone na 2 dni i odbywają się w Centrum Kultury Browar B. Założycielką i instruktorką zespołu jest Ina Griszczuk. Mówi Ina Griszczuk, założycielka zespołu Klasik.
5: Ciężko podsumować te wszystkie lata. To lata wielkiej pracy, wielkich wzruszeń, wielkich wspomnień, układów, konkursów. Także tyle się działo za to przez te 30 lat, że ciężko to powiedzieć tak jednym słowem, podsumowaniem. To dużo, dużo, dużo pięknej pracy.
4: Pod kierunkiem Inny Griszczuk, absolwentki Państwowej Szkoły Baletowej w Mińsku, młode artystki z powodzeniem reprezentują nasze miasto na scenach krajowych i międzynarodowych, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Szczególnym dowodem uznania dla ich pracy jest nagroda za wybitne osiągnięcia artystyczne przyznana przez Sekcję Tańca i Baletu Związku Artystów Scen Polskich. Sala, na której odbywał się jubileusz, była pełna gości. Wśród nich były i obecne tancerki, ich rodzice, osoby związane z kulturą i sztuką. Nie mogło zabraknąć przedstawicieli władz samorządowych i parlamentarnych. Mieszkańców Włocławka czeka wyjątkowo gorący weekend. Synoptycy prognozują, że po kilku dniach z temperaturami oscylującymi wokół 30 stopni Celsjusza nadejdzie kulminacja fali gorąca. Najtrudniejsza ma być niedziela, kiedy termometry w cieniu mogą wskazać nawet od 38 do 40 stopni. Meteorolodzy ostrzegają, że tak wysokim temperaturom towarzyszyć będą również bardzo ciepłe noce. Temperatura może nie spadać poniżej 24-25 stopni, co utrudni odpoczynek i regenerację organizmu. Szczególnie narażone na skutki upałów są dzieci, seniorzy oraz osoby cierpiące na choroby układu krążenia. Mieszkańcy już teraz odczuwają skutki wysokich temperatur. Wielu z nich stara się ograniczać przebywanie na słońcu, szukać cienia i pamiętać o regularnym piciu wody, mówią mieszkańcy Włocławka.
6: Tak jak wszyscy, zostajemy albo w domach, albo gdzieś się ukrywamy w cieniu.
7: A czy pani lubi takie wysokie temperatury?
6: Raczej tak.
8: No jakiś kapelusz, czapka, w tej chwili nie chciała, ale to i dużo wody.
7: A czy państwo lubią właśnie takie wysokie temperatury?
8: Czasami lubimy, ale jest dobrze, nie można narzekać.
9: No ja sobie jakoś radzę, jestem szczupły, ruszam się zimą, latem, wiosną, jesienią, w upały, jak tylko mogę, także mi to nie przeszkadza.
7: A czy pan lubi właśnie takie wysokie temperatury?
9: Znaczy, myślę, że każdy lubi, o ile znosi to jakoś. No pani zobacz, nie jestem spocony, nie jestem zmęczony, uśmiechnięty. Życzę wszystkim takiego uśmiechu.
4: Ratownicy medyczni przypominają, że podczas takiej pogody bardzo łatwo o odwodnienie, przegrzanie organizmu czy udar cieplny. Apelują o rozwagę, szczególnie podczas aktywności na świeżym powietrzu. Coraz częściej podczas fal gorąca miasta decydują się na uruchomienie kurtyn wodnych czy dodatkowych punktów z wodą pitną. Podobne rozwiązania planowane są również we Włocławku. Służby apelują o unikanie przebywania na słońcu w godzinach od 11 do 17, regularne nawadnianie organizmu oraz zwracanie szczególnej uwagi na dzieci, seniorów i osoby samotne.
0: To jest Puls Włocławka.

0: No to już teraz przeglądamy sobie najświeższy raport z wrocławskich ulic i ta lista dzisiejszych zwężeń, jezdni oraz chodników no bije chyba wszystkie rekordy.
1: No niesamowite, czyli tradycyjnie urzędnicy postanowili zostawić nam po jednym metrze asfaltu na krzyż.
0: Dokładnie tak, zwężona Maślana, Chmielna, Królewiecka, Wiejska, Stodulna, no co, mam wymieniać dalej, czy już masz dość?
1: Dobra, stop, przecież to brzmi jak instrukcja obsługi labiryntu, a nie jazda po mieście w piątkowy poranek.
0: Najlepsze, że zwężenia dopadły też chodniki, m.in. na bulwarach, przy Okrzei czy na POW.
1: Genialnie, czyli w ten weekend we Wrocławku nie dość, że utkniemy w korku autem, to jeszcze zaliczymy zderzenie czołowe jako piesi.
2: Reklama. Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP Room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
2: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Dziś w szkołach uroczyste rozdanie świadectw, czy nie przeszkodził upał. Potem Warszawa i ciąg dalszy sprawy Szpitala Południowego. Odwiedzimy też Podhale.
2: Bardzo dużo mamy tak zwanych pokoi gościnnych.
1: Górale w gotowości na przyjęcie letników. Marcin Krzemiński. Prawie 5 milionów uczniów odbierze dziś świadectwa. Władze miasta apelują do dyrektorów szkół o dostosowanie uroczystości do upalnej pogody.
3: Prośba skierowana do dyrektorów, aby rzeczywiście te apele i te części artystyczne, organizacyjne były na tyle sprawnie przeprowadzone albo w takich miejscach, które są zacienione i nie będą powodowały dyskomfortu.
1: Mówiła wiceprezydent Torunia Dagmara Zielińska. Dziś bez ostrzeżeń przed upałami tylko powiaty nadmorskie i tatrzański. W większości kraju obowiązują do jutra rana ostrzeżenia głównie drugiego stopnia. Zapewne zostaną przedłużone, bo upalnie według prognoz ma być do poniedziałku. Z falą ekstremalnych upałów zmaga się większość Europy. Jak wyliczyła agencja AFP, wczoraj ponad 100 milionów mieszkańców kontynentu odczuwało temperatury przekraczające 35 stopni. Najgoręcej było we Francji i Niemczech. Po 2 tygodniach od pojawienia się informacji o nieprawidłowościach w warszawskim Szpitalu Południowym oficjalny głos w sprawie po raz pierwszy zajęła ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Ministra mówi o kontrolach przeprowadzonych przez NFZ i planowanych zmianach systemowych. Nie są jednak znane ani częściowe wyniki przeprowadzonych kontroli. Ben O'Connor.
4: Narodowy Fundusz Zdrowia kontrolę w Szpitalu Południowym miał zacząć zaraz po pojawieniu się informacji o nieprawidłowościach, mówi prezes funduszu Filip Nowak.
5: Już 15 czerwca rozpoczęliśmy postępowanie kontrolne w tym szpitalu.
4: Choć ministra zdrowia mówiła o zdecydowanej reakcji resortu, nie znamy dotąd ani dokładnej daty publikacji wyników kontroli w Szpitalu Południowym, ani szczegółów zmian na poziomie legislacyjnym.
6: Naszym obowiązkiem oczywiście jest ciągnąć wnioski z tego, co będziemy mieli na stole i przygotować pakiet legislacyjny i zmian systemowych.
4: W początkach lipca Ministerstwo Zdrowia ma po raz pierwszy zyskać realny wgląd w wysokość wynagrodzenia lekarzy po numerze PESEL.
1: Burzliwie o aferze w Szpitalu Południowym dyskutowali wczoraj stołeczni radni. Na sesji byli też mieszkańcy, którym nie podobały się wyjaśnienia miasta. Wyniki miejskiego audytu mają być znane za kilka tygodni. Mimo burzy wokół Szpitala Południowego prezydent Rafał Trzaskowski uzyskał absolutorium i wotum zaufania. O 2 w nocy radni głosami mającej większość Koalicji Obywatelskiej zdecydowali o poparciu prezydenta miasta. Jak już mówiłem, dziś koniec roku szkolnego. Przed nami 2 miesiące wakacji, na które czekali nie tylko uczniowie, ale też oczywiście hotelarze i właściciele obiektów noclegowych w całej Polsce. W gotowości jest Podhale, które liczy na to, że ten sezon będzie lepszy od poprzedniego. Średnie obłożenie może wynieść nawet 70%.
2: Bardzo dużo mamy tak zwanych pokoi gościnnych, ale także willi, apartamentów. Są też wysokostandardowe obiekty.
1: Mówi Agata Wojtowicz z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Wśród odwiedzających Zakopane są nie tylko Polacy, ale też goście z zagranicy, głównie Słowacji, Węgier i Czech.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najchłodniej lokalnie nad morzem, tam miejscami 22 stopnie, na Podhalu do 27, w centrum około 32, na południu i zachodzie 33, na krańcach zachodnich lokalnie 34. Do tego bardzo dużo słońca, chmurzyć będzie się tylko w Kotlinie Kłodzkiej, ale nie będzie padać.
7: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Znamy już kolejne rozstrzygnięcia w fazie grupowej piłkarskich mistrzostw świata. W grupie D USA przegrały z Turcją 2-3, co nie zmienia faktu, że Amerykanie wygrali tę grupę, a Turcy odpadli z turnieju. Z drugiego miejsca awansowała Australia, remisując dziś z Paragwajem 0-0. W grupie E Niemcy niespodziewanie przegrały z Ekwadorem 1-2, ale i tak zajęły pierwsze miejsce, a ich rywale trzecie z gwarancją gry w 1/16 finału. Z drugiego miejsca awansowało Wybrzeże Kości Słoniowej, bo pokonało Curaçao 2-0. Grupę F wygrała Holandia, pokonując Tunezję 3-1, choć pomarańczowi nie byli do końca zadowoleni ze swojej gry, mówi obrońca Jan-Paul Van Hecke. Myślę, że było trochę lepiej niż w meczu ze Szwecją, ale to wciąż nie jest ten poziom, na którym powinniśmy grać. Choć wiadomo, nie było łatwo przeciwko drużynie ustawionej tak nisko. No i do tego w pewnym momencie wkradło się w nasze poczynania trochę niechlujstwa. Kilka razy groźnie nas skontrowali. Może nie były to 100% sytuacje, ale jeśli zagramy tak przeciwko topowym reprezentacjom, to wtedy może być naprawdę niebezpiecznie. Drugie miejsce zajęła Japonia, a trzecie Szwecja po remisie 1-1 w bezpośrednim starciu. Obie ekipy zagrają dalej. A dziś wieczorem hit w pojedynku o pierwsze miejsce w grupie I. Norwegia zagra z Francją. Dziś także losowanie par pierwszej rundy Wimbledonu. Z naszych zawodniczek w Londynie zagrają Iga Świątek, Maja Chwanińska, Magda Linet i Magdalena Fręch. A z zawodników Hubert Hurkacz i Kamil Majszak. Świątek będzie bronić tytułu, ale tuż przed turniejem przegrała swój pierwszy mecz w Bad Homburg, mówi wieloletni dziennikarz tenisowy Tomasz Wolfke.
11: Niepokoić na pewno może rozregulowany serwis, bo to tutaj nawierzchnia nie ma wpływu. Także generalnie jakieś tam powody do obaw są, ale z drugiej strony to nie jest tak, że trzeba bardzo dużo meczów na trawie rozegrać, żeby później nie mieć problemów w wielkim szlemie, zwłaszcza, że w pierwszym tygodniu, kiedy się jest wysoko rozstawionym, no to teoretycznie wpada się raczej na rywalki, które powinno się ogrywać na każdej nawierzchni, o każdej porze dnia i nocy i w każdym turnieju.
10: Wimbledon zacznie się w poniedziałek. A wracając do turnieju w Bad Homburg, pogromczyni Igi Świątek Emma Navarro też już odpadła. Amerykanka przegrała w trzeciej rundzie ze 105. na świecie Rumunką Eleną Gabrielą Rusę 4-6 i 2-6.
12: Reklama.
13: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
14: Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
15: Po reklamie.
16: Jest par minut po godzinie 8 i za chwilę wrócimy do tematu tych szalonych temperatur, które no zalewają nasze miasto.
17: Prześwietlimy włocławskie trendy zakupowe i sprawdzimy, co mieszkańcy masowo wykupują ze sklepów, żeby przetrwać ten żar.
16: No wyniki tego zestawienia są całkiem ciekawe, więc szczegóły już za kilka minut.
17: Zostańcie z nami.
9: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: Przeglądamy sobie lokalne portale i we włocławskich marketach budowlanych no wybuchła właśnie regularna wojna o przetrwanie.
1: Oho, znowu darmowe wiaderka rozdają, czy rzucili tańsze panele?
0: Gorzej, bo przez te zapowiedzi 40-stopniowych upałów no ludzie masowo wykupują, uwaga, baseny ogrodowe.
1: Serio? No przecież zaraz całe południe i za zamcze będzie pluć wodą z węża do trawnika.
0: No tak będzie. Na przykład te 4-metrowe zniknęły w jeden dzień, zostały już tylko niedobitki.
1: Pięknie, czyli w weekend w tym mieście jedyny wolny zbiornik wodny to będzie kałuża pod blokiem albo miska z lodem.
2: Ogłoszenie płatne.
3: Sprzedam działki budowlane o powierzchni 1800 m2 z uzyskanymi warunkami zabudowy w miejscowości Kozi Róg Leśny w spokojnej i malowniczej okolicy gminy Tłuchowo, powiat lipnowski. Działki położone są przy asfaltowej drodze gminnej z dobrym dojazdem do miejscowości Skępe, Lipno, Sierpc, Płock, Włocławek. Telefon 504 243 126. 504 243 126.
2: To było ogłoszenie płatne. Reklama.
4: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla...

0: Na siebie spośród setek okazów, sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
1: Po reklamie.
2: Po polsku.

0: Przeglądamy dla was kalendarz, no i na włocławskich osiedlach czuć już ten jeden, najbardziej wyczekiwany zapach w roku.
1: Zapach przypalonego grilla na Słodowie, czy po prostu totalnego lenistwa.
0: Zapach wolności, bo w szkołach trwają właśnie ostatnie uroczyste apele i rozdawanie świadectw.
1: No i piękna sprawa, dzieciaki ubrane na galowo, a w głowie już tylko plaża, lody i spanie do południa.
0: No a od jutra oficjalnie rusza dwumiesięczny reset, no książki lądują w kącie, a telefony no pewnie wchodzą w tryb wakacyjny.
1: Szczerze, tak im zazdroszczę, że chyba sam zaraz założę białą koszulę, pójdę do dyrektora i zażądam z moich własnych kolonii.
2: Reklama. Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
3: Masz dość nudy? Wejdź do świata Pixland. Pixland to kolorowa, interaktywna podłoga LED, która reaguje na każdy twój ruch. Szukasz pomysłu na rodzinne wyjście? Spotkanie z ekipą? Urodzinki pełne emocji? Pixland to super zabawa dla dzieci, wyzwanie dla młodzieży i energia dla dorosłych. Pixland. Wejdź do gry. Pixland. Level up.

0: Włocławek, ulica Smolna 6.
1: Zmagasz się z bólem mięśni, ścięgien albo przewlekłym napięciem ciała? Ból nie musi być codziennością. Odkryj terapię falą uderzeniową, innowacyjną metodę wykorzystywaną w leczeniu ostrogi piętowej, łokcia tenisisty, golfisty, zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych, biodrowych oraz stawów kręgosłupa. Zaufaj technologii, która wspiera naturalne procesy regeneracji bez operacji i długiej rekonwalescencji. Przychodnia rehabilitacyjna Fizjoekspert przy ulicy 3 Maja 33 we Włocławku zaprasza. Telefon 507 212 155. I uwaga, tylko do końca czerwca z hasłem Telewizja Kujawy, zabieg krioterapii w prezencie. Zapraszamy.
2: Po reklamie.
3: Radio Włocławek.
2: Po polsku.

0: No to czytamy sobie ogólnopolskie raporty ślubne i proszę bardzo, era dostawania trzech takich samych mikserów oraz pościeli, no oficjalnie przeszła do historii.
1: I bardzo dobrze, bo ile garnków można zmieścić M3 na południu?
0: No właśnie. I teraz aż 74% Polaków stawia na czystą praktyczność i pakuje do koperty twardą gotówkę.
1: No Ameryki nie odkryli. Kasa zawsze ma najlepszy vibe i idealnie pasuje do każdego portfela.
0: No ale uwaga, bo ponad 40% gości dorzuca do koperty drobny symboliczny upominek, no tak, żeby ten prezent miał bardziej osobisty charakter.
1: Osobisty charakter, no już to widzę. Zamiast porządnego wkładu na mieszkanie, młodzi dostają 100-złotowy banknot owinięty w ślubną zdrabkę z zadaniami.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Piekielne upały coraz bliżej. Sprawdzimy, czy oszczędzą polski biegun zimna. Potem o stanie zdrowia poszkodowanych w ataku nożownika w Jastrzębiu-Zdroju i kolejki do śmierdzącego kwiata. Marcin Krzemiński. Piekielny układ Omega coraz bliżej Polski. W weekend temperatury dojdą nawet do 40 stopni, a my odwiedzamy miasteczko Płaska na pograniczu Pojezierza Augustowskiego i Suwalszczyzny. To tu teoretycznie zaczyna się tak zwany polski biegun zimna, ale i tu w weekend będzie powyżej 30 stopni. To nienormalne, mówią mieszkańcy.
2: W niedzielę ponoć ma być najcieplej. Do 40 stopni, 35-37 zapowiadają.
1: Już teraz termometry w Płasce pokazują 24 stopnie. Dodam, że w poniedziałek Suwałki, czyli stolica polskiego bieguna zimna, może być jednym z najcieplejszych miast w Polsce. Kolejne badania przychodzą dziś ranni w ataku nożownika w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. 19-latek zaatakował wieczorem ordynatora, pielęgniarkę oraz dwie pacjentki. Został obezwładniony przez personel i zatrzymany przez policję. Najgorzej ranna pielęgniarka z urazem ręki spędziła noc na obserwacji. W cięższym, ale stabilnym stanie są ordynator i dwie pacjentki. Mają rany kłute klatki piersiowej, a jedna z osób została zraniona także w szyję. Sprawca spędził noc w areszcie. Służby nie informują, jakie mogły być motywy ataku. Ministerstwo Zdrowia potępiło zdarzenie i zadeklarowało gotowość do udzielenia szpitalowi wszelkiego niezbędnego wsparcia. Po jednym torze i z prędkością około 50 km na godzinę. Niewykluczone, że po południu lub wczesnym wieczorem wróci z ograniczeniami ruch kolejowy w Białośliwiu w Wielkopolsce. To fragment trasy Piła Bydgoszcz, gdzie wczoraj bokiem zderzyły się dwa pociągi, którymi jechało około 200 osób. Poszkodowanych zostało 11, troje przewieziono do szpitala, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W nocy zakończono oględziny miejsca wypadku. Teraz trzeba z trasy usunąć wykolejone pociągi i naprawić tor. Ruszają wakacyjne kontrole na drogach. Policja zapowiada więcej patroli na trasach prowadzących do miejsc wypoczynku. Funkcjonariusze będą zwracać szczególną uwagę na przekraczanie prędkości, niebezpieczne wyprzedzenie, jazdę pod wpływem alkoholu oraz korzystanie z telefonu za kierownicą. Kontrolowane będą także autobusy przewożące dzieci na letni wypoczynek. Kolejki od wieczora przez całą noc do poranka, by poczuć najbardziej śmierdzący kwiat świata. Tak to wygląda przed ogrodem botanicznym we Wrocławiu, gdzie przekwita już dziwidło olbrzymie. Ten nietypowy kwiat kwitnie bardzo rzadko, raz na 6-7 lat, stąd chętnych do jego zobaczenia i poczucia nie zabrakło. Olbrzymi kwiat wydziela zapach padliny, żeby przyciągnąć owady.
3: Nie czuć. Jestem zawiedziony.
4: Ja czuję trochę mięsko zgniłe.
5: Dziwnie tu pachnie trochę, ale sama roślinka? No kwiatek, patyk.
6: Mały kwiatek, spory kwiatek.
5: Śmierdzi, mucha przyleciała.
6: Bardzo dobrze.
5: Warto! No to kwitnie raz na ileś lat, no można zarwać noczkę.
1: Opowiadali mieszkańcy Wrocławia.
0: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Niemcy przegrały z Ekwadorem 1-2 w grupie E, a USA z Turcją 2-3 w grupie D, ale obie ekipy mimo porażek awansowały do 1/16 finału z pierwszego miejsca. Tak samo jak Holandia w grupie F po wygranej z Tunezją 3-1. Do fazy pucharowej awansowały także Australia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ekwador, Japonia i Szwecja. A dziś hitowe starcie w grupie I. Po dwóch efektownych wygranych Francja i Norwegia zagrają ze sobą. Będzie to też pojedynek Kyliana Mbappé i Erlinga Haalanda. Obaj strzelili już po 4 gole. Choć nastroje we francuskiej ekipie nie są za dobre, bo trener Didier Deschamps wrócił do kraju na pogrzeb mamy, mówi pomocnik trójkolorowych Aurélien Tchouaméni. Przede wszystkim w imieniu całej reprezentacji Francji, całej naszej francuskiej rodziny chcielibyśmy raz jeszcze złożyć najszczersze kondolencje trenerowi, całej jego rodzinie oraz bliskim. To trudny moment dla wszystkich, oczywiście najbardziej dla trenera, ale też dla nas. Staraliśmy się, aby wszystko przebiegało jak najnormalniej, choć wiemy doskonale, że ta sytuacja normalna nie jest. Mimo to trener powierzył nam misję, a naszym głównym w tym celu celem jest teraz sprawić, by był z nas jak najbardziej dumny. Kondolencje przekazał również trener Norwegów Ståle Solbakken, mający świadomość, że za Francją przemawia ogromne doświadczenie na dużych turniejach. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z wywalczenia 6 punktów. Francja też ma na koncie komplet, ale uważam, że możemy się od nich wiele nauczyć. Oni byli w takiej sytuacji już wielokrotnie. Na ostatnich dwóch mundialach potrafili podejść do trzeciego meczu grupowego w taki sposób, by dać odpocząć niektórym zawodnikom lub zagrać nieco inaczej, co przyniosło im korzyści. W drugim meczu w tej grupie, pożegnalnym dla obu ekipy, Senegal zagra z Irakiem. W grupie G Egipt zmierzy się z Iranem, a Belgia z Nową Zelandią, a w grupie H Republika Zielonego Przylądka zagra z Arabią Saudyjską, a Urugwaj z Hiszpanią. Kolejny mecz, kolejny tiebreak, kolejne zwycięstwo w drugim meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Polacy pokonali Turcję 3-2. Jutro mecz z Niemcami, a w niedzielę z Argentyną. Reprezentacja Polski koszykarzy w zamkniętym dla kibiców i mediów sparingu w Krakowie pokonała Finlandię, czwartą drużynę ostatniego Eurobasketu 92-87. Obydwa zespoły przygotowują się do lipcowych meczów eliminacji Mistrzostw Świata, choć Polacy mają już pewny awans do kolejnego etapu.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
9: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Poniżej 30 stopni, dziś tylko nad morzem, na Podhalu, na Suwalszczyźnie, na krańcach zachodnich lokalnie z kolei nawet 34 stopnie. Delikatnie chmurzyć będzie się tylko w Kotlinie Kłodzkiej, ale i tam nie powinno padać.
8: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
9: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama. Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
10: Szukasz płyt meblowych, blatów lub akcesoriów? A może potrzebujesz precyzyjnego cięcia i oklejania? Wpadnij do naszej hurtowni przy ulicy Wroniej 23/25. Dawny Lok. Oferujemy ogromny wybór frontów. Akrylowych, lakierowanych i foliowanych. A jeśli marzysz o meblach na wymiar, kuchniach, szafach, garderobach czy meblach biurowych, wykonamy je dla Ciebie z profesjonalnym montażem u klienta. Zadzwoń 506-794-420 lub 544-121-657. Twoje meble zaczynają się u nas.
0: Po reklamie.
11: No i jest parę minut po godzinie 9:00. Dzisiaj wyjątkowy piątek, no bo wiadomo, w szkołach oficjalnie wybrzmiał ostatni dzwonek, no i dzieciaki zaczynają upragnione wakacje.
12: No i zazdrość mnie zżera, bo też bym chętnie rzucił papierami i schował się przed tym słońcem na kolejne 2 miesiące.
11: No a my, skoro musimy tutaj siedzieć, no to przynajmniej zrobimy tak trochę wakacyjnego klimatu w głośnikach.
12: Dokładnie, prosto dla was.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: Zerkam sobie na lokalny kalendarz imprezy i w najbliższą niedzielę oficjalnie rusza letni sezon w Kupce.
1: Oho, czyli czas na tradycyjną darmożkę, swojskie jadło i wiejski vibe na Kujawach.
0: No a Skansen odpala pierwszy festyny z cyklu Życie z dawnej wsi, a tematem przewodnim no będą świętojańskie wianki.
1: Wianki, już widzę te matrymonialne przepowiednie i puszczanie zielska na wodę.
0: No mało tego, z widowiska dowiesz się, jakie skakać przez ognisko i które rośliny chronią przed urokiem czarownic.
1: Przed czarownicami to mnie najlepiej chroni omijanie mojej byłej, więc ognisko sobie odpuszczę.
2: Reklama. Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
3: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
2: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
3: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
4: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy!
5: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
2: Po reklamie.
6: Radio Włocławek.
2: Po polsku.

0: Zerkamy sobie na lokalną mapę wydarzeń, bo już jutro rusza 8. gminny rajd rowerowy. Wójt gminy Włocławek wraz z Gminnym Centrum Kultury przygotowali kapitalną trasę dla miłośników dwóch kółek.
1: Dokładnie. Start zaplanowano na godzinę 9 rano w Kruszynie, tuż przy Centrum Integracji Społecznej. Cykliści ruszą stamtąd w bardzo urokliwym kierunku, bo celem jest Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłupce.
0: No, na miejscu na uczestników czeka zwiedzanie z przewodnikiem, smaczny poczęstunek i drobne upominki. No, zapisy co prawda zamknęły się już 23 czerwca, więc to świetna informacja dla wszystkich, którzy zdążyli na czas zaklepać swoje miejsce.
1: A dla całej reszty to idealna inspiracja, żeby jutro samemu wsiąść na rower i zrobić sobie wycieczkę po okolicy.
2: Reklama. Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 7010, 54 413 7010. 54 413 7010. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP Room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkanie firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
2: Po reklamie.
5: Radio Włocławek.
2: Po polsku.

0: Rozpoczęły się wakacje i ruszył prawdziwy sezon koncertowy, no i wygląda na to, że absolutnym królem letnich scen będzie w tym roku Skolim.
1: To prawda, jego grafik pęka w szwach. Wokalista zaplanował na te wakacje aż 150 koncertów i potrafi wystąpić nawet 4 razy jednego dnia.
0: No, żeby wyrobić się z terminami w różnych miastach, no to przemieszcza się m.in. helikopterem. No, taki morderczy maraton ma mu przynieść nawet 11 milionów złotych zarobku.
1: Kwota robi ogromne wrażenie, ale wysiłek no też jest gigantyczny, szczególnie w takie upały. My zostawiamy te estradowe miliony, łapiemy nasz stały vibe i pozytywną energię.
2: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
3: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
4: Szukasz miejsca, gdzie wesele naprawdę robi efekt wow? Gdzie konferencja nie usypia ludzi po pierwszej kawie, a osiemnastka kończy się wspomnieniami na lata? Poznaj Pensjonat Michelin we Włocławku. Eleganckie wesela, komunie pełne rodzinnego klimatu, biznesowe konferencje, imprezy firmowe, osiemnastki i integracje pod gołym niebem przy grillu lub ognisku. Tu natura spotyka dobrą zabawę. Stylowe sale, komfortowe noclegi, świetna kuchnia i przestrzeń, w której po prostu chce się świętować. Pensjonat Michelin, twoje miejsce na wyjątkowe chwile. Włocławek, ulica Lipowa 12B, 14. Zadzwoń 669 615 325. Pensjonat Michelin. Tu imprezy mają swój klimat.
5: Szukasz lepszego diesla? Wybierz paliwo B0, bez biododatków. To wyższa wydajność silnika, niższe spalanie i skuteczna ochrona układu wtryskowego. B0 sprawdza się zawsze. Zapewnia maksymalną moc i dłużej zachowuje swoje właściwości. Czysty diesel w najlepszej formie. Pytaj o paliwo B0 na stacji paliw Gradowski, ulica Toruńska 64 we Włocławku.
6: Po reklamie. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Upały w Polsce wpływają na lokalizację ważnych uroczystości. Ponad 230 ofiar są nowe dane o trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Ruszają wakacyjne podróże. Przypomnimy, czego nie należy robić na lotnisku. Marcin Krzemiński. Niemal cały kraj objęty ostrzeżeniami pogodowymi przed upałami i są to głównie alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali. Dziś najcieplej ma być na zachodzie nawet 34 stopnie, a to i tak jeszcze łagodna wartość, bo w niedzielę termometry mogą tam pokazać 40. Ze względu na upał niedzielne obchody rocznicy czerwca 56 w Poznaniu zostały przeniesione z niezacienionego placu Mickiewicza w centrum miasta do pobliskiej auli uniwersyteckiej.
2: W niedzielę mówimy tak naprawdę o blisko 40-stopniowym upale, odczuwalna temperatura ponad 50. Dlatego też ze względu właśnie na zdrowie, a tak naprawdę nawet też życie osób starszych, kombatantów, taka decyzja, jeżeli chodzi o uroczystości czerwcowe.
1: Tłumaczy wiceprezydent Poznania Marcin Gołek. W uroczystościach udział weźmie prezydent Karol Nawrocki z małżonką, a także prezydenci Litwy, Łotwy, Albanii i Węgier. Był pod wpływem narkotyków 19-letni nożownik, który zaatakował wczoraj w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Takie są wyniki wstępnych badań, które przekazała właśnie policja. W ataku poszkodowane zostały 4 osoby, lekarz, pielęgniarka i 2 pacjentki. Pielęgniarka doznała tylko urazu ręki. Pozostałe osoby mają rany kłute, głównie klatki piersiowej. Ich stan jest ciężki, ale stabilny. Do co najmniej 235 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Rannych zostało nie mniej niż 4300 osób. O czym więcej teraz Tomasz Orchowski.
3: Akcje ratunkowe trwają. W Caracas i nadmorskim La Guaira, jak donosi BBC, wciąż słychać ludzi wołających o pomoc spod gruzów zawalonych budynków. Pomoc do Wenezueli płynie z całego świata. Gotowość wsparcia wyraził prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Przejęliśmy Wenezuelę w niespełna jeden dzień. Ropa płynie, świetnie się z nimi dogadujemy. Swoją drogą zamierzamy im pomóc w związku z tym potężnym trzęsieniem ziemi. Wstrząsy w Wenezueli nastąpiły w środę wieczorem. Pierwsze trzęsienie miało magnitudę ponad 7. Kilkadziesiąt sekund później nastąpił jeszcze silniejszy wstrząs.
1: Amerykańscy sejsmolodzy przekazali, że były to najsilniejsze wstrząsy w regionie od ponad 100 lat. Ma pan elektronikę w bagażu? Mam bombę. Taki żart na lotnisku nie przystoi i na pewno zakończy podróż już na etapie kontroli bezpieczeństwa. Z okazji startujących wakacji katowickie lotnisko przypomina lotniczy savoir-vivre. Nie tylko w tym porcie warto pojawić się co najmniej 2 godziny przed odlotem z ważnym paszportem lub dowodem osobistym, mówi strażniczka graniczna Anna Piec.
4: Ważne jest też to, aby dokument był ważny administracyjnie. Wielokrotnie zdarzają się przypadki, że dokument jest unieważniony, o czym nie mają świadomości podróżni. Powstaje to w wyniku na przykład zgłoszenia utraty dokumentu, kradzieży, zawieszenia dokumentu, bądź też zmiany danych.
1: Straż Graniczna przypomina też, że prawo jazdy, M-Obywatel, kopie dokumentów czy legitymacja szkolna nie uprawniają do przekroczenia granicy.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Powyżej 30 stopni dziś prawie w całym kraju, prawie, bo ciut chłodniej tylko na Podhalu i na północy, nad morzem i na Suwalszczyźnie. Tam termometry pokażą około 28 stopni maksymalnie. Przez cały dzień będzie dużo słońca, nie powinno padać, ale lekko się zachmurzy w Kotlinie Kłodzkiej.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Ogłoszenie płatne.
5: Sprzedam działki budowlane o powierzchni 1800 m2 z uzyskanymi warunkami zabudowy w miejscowości Koziróg Leśny, w spokojnej i malowniczej okolicy gminy Tłuchowo, powiat lipnowski. Działki położone są przy asfaltowej drodze gminnej z dobrym dojazdem do miejscowości Skępe, Lipno, Sierpc, Płock, Włocławek. Telefon 504 243 126. 504 243 126.
7: To było ogłoszenie płatne. Reklama.
8: Co robisz?
9: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
8: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
9: Serio? A co z serwisem?
8: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
9: Brzmi dobrze.
8: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
9: To mnie przekonałeś.
8: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
10: Zmagasz się z bólem mięśni, ścięgien albo przewlekłym napięciem ciała? Ból nie musi być codziennością. Odkryj terapię falą uderzeniową, innowacyjną metodę wykorzystywaną w leczeniu ostrogi piętowej, łokcia tenisisty, golfisty, zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych, biodrowych oraz stawów kręgosłupa. Zaufaj technologii, która wspiera naturalne procesy regeneracji bez operacji i długiej rekonwalescencji. Przychodnia rehabilitacyjna Fizjoekspert przy ulicy 3 Maja 33 we Włocławku zaprasza. Telefon 507 212 155. I uwaga, tylko do końca czerwca z hasłem Telewizja Kujawy, zabieg krioterapii w prezencie. Zapraszamy.
7: Po reklamie.
11: No i jest, parę minut po godzinie 10:00, wjeżdżamy na ostatnią prostą dzisiejszego programu, no i powiem tyle. Słońce zaczyna już bezczelnie palić w szyby.
12: Czas na szybki łyk lodowatej kawy, chwilę oddechu i porcję nowości na te gorące przedpołudnie.
0: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: No z racji tego, że zbliżają się naprawdę gorące dni, no to nasze gminy przypominają o zasadach bezpieczeństwa. No i między innymi mamy ważne ostrzeżenie przed upałami dla mieszkańców Brześcia Kujawskiego. Tamtejszy ośrodek pomocy społecznej uruchamia na najbliższy weekend specjalny dyżur telefoniczny.
1: Pod numerem 536 154 514 urzędnicy pomogą w organizacji zakupów dla osób starszych. Linia będzie czynna w sobotę oraz niedzielę od 8 do 13 i od 14 do 18.
0: No pomoc dotyczy przede wszystkim podstawowych produktów spożywczych, a seniorzy muszą mieć przygotowaną gotówkę. No i pamiętajmy też o klasycznych zasadach: pijmy wodę, nośmy nakrycia głowy i unikajmy słońca w południe.
1: Dbajmy o siebie nawzajem i zwracajmy uwagę na potrzebujących w naszym otoczeniu.
2: Reklama. Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
3: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
4: Po reklamie. WPP. Na 101,4 FM.
5: Pierwsza jesień bez depresji. Rdzawe liście znowu wirują z mur. Ademi i Netflix.

0: Reklama.
1: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też? Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
2: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: W brzeskim wahadle miała miejsce uroczysta gala oraz doszło do zmiany w strukturach Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. W brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadłu odbyła się uroczysta gala podsumowująca rok szkolny i przedszkolny 2025-2026. Na scenie pojawili się uczniowie gminy, dla których miniony rok był czasem intensywnej nauki, rozwijania pasji i konsekwentnego dążenia do celu. Podczas uroczystości nagrodzono dzieci i młodzież, którzy osiągali sukcesy w różnych dziedzinach. Od wyników w nauce, przez sport, po działalność artystyczną i społeczną. Każde wyróżnienie było symbolem systematyczności i wytrwałości. Mówi Tomasz Chymkowski, burmistrz Brześcia Kujawskiego.
4: Można powiedzieć, że zaczynamy długi czas zakończenia roku szkolnego, będzie trwała aż do piątku. Wyjątkowa gala, wcześniej odbyła się gala dla przedszkolaków, teraz gala dla najzdolniejszych uczniów z wszystkich szkół z terenu gminy Brześć Kujawski. Tak jak co roku spotykamy się, wyróżniamy najlepsze osoby zarówno w zakresie zajęć sportowych, jak i tych edukacyjnych. Podziękujemy też dyrektorom, nauczycielom, opiekunom za konkursy, te powiatowe, te ogólnokrajowe, a tych wyróżnień jest w tym roku długo.
3: Nie zabrakło także emocji i osobistych refleksji. Uczniowie dzielili się swoimi wspomnieniami z mijającego roku.
5: Ostatni w tej szkole, ponieważ jestem ósmoklasistą, ale no bardzo łatwy, mam wysokość średnią. Idę do zespołu szkół elektrycznych we Włocławku na kierunek elektronik.
6: Bardzo dobry, dużo szóstek i piątek.
7: Dla mnie był też bardzo dobry, bo fajnie się bawiłam, zmienili nam panią i przynajmniej były normalne lekcje.
3: To wydarzenie nie stało się tylko podsumowaniem 10 miesięcy, ale także symbolicznym startem z nową energią i ambicjami na nowy rok szkolny. Włocławskie Towarzystwo Naukowe zostało utworzone w 1979 roku. Skupia w swoich szeregach osoby aktywnie działające na rzecz rozwoju społecznego ruchu naukowego na Kujawach Wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej. W ostatnich latach prezesem zarządu towarzystwa był profesor Stanisław Kunikowski. Kilka dni temu doszło do zmiany w strukturach WTN. Mówi profesor Stanisław Kunikowski, były prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.
8: Ja złożyłem rezygnację, nie ubiegałem się już o powtórną, kolejną funkcję prezesa ani członka zarządu i w tajnych głosowaniach prezesem został pan dr Miłosz Kłobukowski, który był za mojej kadencji przez ostatnie 4 lata sekretarzem naszego zarządu towarzystwa. Pan dr Miłosz Kłobukowski, polonista z wykształcenia, jest wicedyrektorem Liceum Marii Konopnickiej, jest osobą powszechnie znaną i bardzo zaangażowaną w ciągu ostatnich 4 lat w działalność towarzystwa.
3: Działalność towarzystwa ma na celu krzewienie i upowszechnianie nauki, prowadzenie i popieranie badań naukowych oraz gromadzenie materiałów naukowych. Ma ono aktualnie ponad 200 członków. Nowy prezes jest otwarty na nowych młodych członków WTN. Mówi dr Miłosz Kłobukowski, prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.
9: Przede wszystkim pragnę zaznaczyć, że towarzystwo jest zarządzane przez 7-osobowy zarząd, więc podejmujemy decyzje kolektywnie. Nie są to jedynie decyzje jednostkowe. Jesteśmy po kolejnym, a właściwie takim pierwszym typowo merytorycznym już posiedzeniu zarządu i no, z wielką przyjemnością przyjemnością pragnę poinformować, że wszyscy członkowie zarządu przekazali bardzo dużo niezwykle intrygujących, ciekawych pomysłów na rozwój naszej działalności związanej z popularyzacją nauki, z poszerzaniem zakresu członków WTN-u.
3: Włocławskie Towarzystwo Naukowe wydaje publikacje, organizuje konferencje i sympozja oraz prowadzi prace badawcze. Posiada także swoją bibliotekę.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.

0: Zbliżamy się do godziny 11, upał robi się nieznośny, więc czas i na nas i zamykamy dzisiejszy poranek.
1: My uciekamy szukać klimatyzacji, a was zostawiamy z konkretnym graniem na resztę tego gorącego piątku.
0: Udanych, bezpiecznych wakacji, uważajcie na siebie w ten weekend. Bartek Skrajnowski,
1: Patryk Jaramierski.
0: Kłaniamy się.
1: Do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Mamo, patrz! Ta podłoga to prawdziwy dotykowy ekran!
4: Tak, synku, to Pixland. To dotykowe, interaktywne podłogi LED, które reagują na każdy twój ruch. Widzę, że bawią się tu dzieci, młodzież i nawet my, dorośli.
3: Świat gier w prawdziwym życiu! Wow! Mamo, a możemy tu zrobić moje urodziny?
4: Jasne, Pixland jest po prostu idealny. Na urodzinki, spotkanie z ekipą, rodzinny wypad, a nawet wyjście z całą klasą.
3: To co, chodzimy do gry?
4: Pewnie! Odłóż telefon i wchodzimy do świata Pixland. Tu gra dzieje się naprawdę. Pixland. Level Up. Świat gier w prawdziwym życiu. Włocławek, ulica Smolna 6. Zarezerwuj już dziś.
2: Po reklamie.

0: po polsku na 101 i 4 FM.
1: Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Za chwilę o stanie poszkodowanych w ataku nożownika w Jastrzębiu-Zdroju. Potem upały odchodzą z Francji i przybywają do Polski. Będzie też o najstarszym w historii trenerze na Mundialu. Marcin Krzemiński. Noc minęła spokojnie. Stan rannych osób po ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju jest stabilny, mówi dyrekcja placówki. Wczoraj wieczorem w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym 19-latek zaatakował nożem 4 osoby, lekarza, pielęgniarkę i 2 pacjentki. Sprawcę obezwładnił ordynator oddziału.
2: Nie wymagają obecnie żadnych istotnych interwencji 2 panie pacjentki, które znajdują się w naszym oddziale. Natomiast poszkodowany ranny pan doktor po konsultacji z torakochirurgami podjęliśmy wspólną decyzję, że będzie dalej leczony.
1: Mówi o stanie poszkodowanych Artur Ploch, lekarz prowadzący ze szpitala w Jastrzębiu. Jak podała policja, w chwili ataku w szpitalu 19-letni napastnik był pod wpływem środków odurzających. Przebywa obecnie w policyjnym areszcie. Nie wiadomo, kiedy usłyszy zarzuty. Upały nadal we Francji. 2/3 terytorium kraju pozostaje w strefie wysokich temperatur. Dobra informacja jest taka, że od zachodu stopniowo napływa ochłodzenie, ale w większości kraju nadal jest upalnie. Wiele osób wypoczywa nad wodą, nie wszyscy robią to rozważnie i dlatego w ostatnich dniach odnotowano we Francji 55 utonięć. Po południu francuski rząd zbierze się na kolejnym spotkaniu antykryzysowym. Francję upały opuszczają, ale zagoszczą w Polsce. W weekend miejscami termometry mogą pokazać około 40 stopni w cieniu. Dziś maksymalnie 34 na zachodzie i w niemal całym kraju alerty pogodowe, głównie drugiego stopnia. Polskie koncerny energetyczne chcą wspólnie angażować się w pomoc Ukrainie. Podczas trwającej w Gdańsku konferencji odbudowy Ukrainy prezesi PGE, Orlenu, Enei i Tauronu podpisali list intencyjny dotyczący zaangażowania w odbudowę ukraińskiej infrastruktury energetycznej.
3: Chcemy być gotowi w tym czasie, kiedy ukraińscy koledzy z sektora energetyki poproszą nas o pomoc przy odbudowie, przy rekonstrukcji, przy transformacji energetycznej.
1: Podkreśla prezes Enei Grzegorz Kinelski. Uczniowie kończą dziś rok szkolny i ruszają na wakacje. Nauczyciele przypominają, że wolnego jeszcze nie mają. Przez całe wakacje czekają nas mniejsze i większe prace, mówi wicedyrektorka jednej z lubelskich podstawówek Małgorzata Dudzisz-Zachwatowicz.
4: To jest porządkowanie dokumentacji, sprawdzanie bieżącej dokumentacji z całego roku szkolnego, odpowiadanie na mail, przygotowywanie nowego roku szkolnego, planu lekcji, korygowanie arkusza. Praca żmudna, ale no już można powiedzieć, że w ciszy i spokoju.
1: Rok szkolny kończy dziś w sumie prawie 5 milionów uczniów i prawie 710 tysięcy nauczycieli. Holenderski selekcjoner Curaçao Dick Advocaat wyśrubował swój rekord w klasyfikacji najstarszych trenerów w historii piłkarskich mistrzostw świata. Podczas przegranego niestety meczu grupy E z Wybrzeżem Kości Słoniowej w Filadelfii miał dokładnie 78 lat i 271 dni. Jego zespół odpadł po fazie grupowej.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Lekkie zachmurzenie, ale bez opadów, tylko w Kotlinie Kłodzkiej. Poza tym dużo słońca. Nad morzem miejscami 22 stopnie, na Podhalu do 27, na Suwalszczyźnie do 28, w centrum około 32, na południu i zachodzie 33, na krańcach zachodnich lokalnie nawet 34.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Reklama.
8: Szukasz płyt meblowych, blatów lub akcesoriów? A może potrzebujesz precyzyjnego cięcia i oklejania? Wpadnij do naszej hurtowni przy ulicy Wroniej 23/25. Dawny Lok. Oferujemy ogromny wybór frontów. Akrylowych, lakierowanych i foliowanych. A jeśli marzysz o meblach na wymiar, kuchniach, szafach, garderobach czy meblach biurowych, wykonamy je dla Ciebie z profesjonalnym montażem u klienta. Zadzwoń 506 794 420 lub 544 121 657. Twoje meble zaczynają się u nas.
7: Po reklamie. To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
9: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie, a ze mną w radiowym studio psycholog Ewa Witkowska-Malinowska. Dzień dobry, Ewo.
10: Dzień dobry.
9: Tak się składa, że dzieciaki w tej chwili odbierają świadectwa szkolne. Wybrzmiał ostatni dzwonek w tym roku szkolnym. Hurra, rozpoczęły się długo wyczekiwane wakacje, pogoda sprzyja, wydawać by się mogło, że wszystko jest fajnie, ale jeszcze trzeba z tym świadectwem wrócić do domu.
10: Tak, trzeba z nim dotrzeć do domu i pokazać. Natomiast na pewno jest to już mniejsze przeżycie niż w przeszłości, kiedy rodzic dopiero z tego kawałka dokumentu dowiadywał się, jak jego dziecko radziło sobie w szkole i czy w ogóle zdaje. Mhm. A obecnie jednak przy dzisiejszej technologii i wglądzie w wszelkie oceny każdego dnia i kontakcie internetowym z nauczycielem każdego dnia, to już jest jednak mniejsze zagrożenie. Jeśli dziecko miało trudne początki w szkole i później całkowity przebieg tego, co się w szkole wydarzało, to tak naprawdę już pewnie nasłuchało się na ten temat w roku szkolnym i ten ostatni dzwonek niewiele zmieni.
9: No właśnie, ale oglądając takie świadectwo, rodzice potrafią skutecznie popsuć przynajmniej na jakiś czas te wakacje, prawda, jakimś komentarzem. I to niekoniecznie tylko, jeśli jest świadectwo, które no nie jest najlepsze, prawda?
10: Tak, dokładnie. Może to być świadectwo niekoniecznie z najlepszymi ocenami, może to być świadectwo z dobrymi ocenami, gdzie rodzic będzie mówił, i tak mogłeś postarać się bardziej. Gdybyś jeszcze posiedziała troszeczkę, to tutaj z tego też byś miała piątkę, a z tego jeszcze szóstkę. I trochę się zapętlamy w tym, żeby za bardzo przywiązujemy uwagę do tych ocen, do tych liczb, które tak naprawdę są tylko cyferką na kartce papieru. I oczywiście, jeżeli to jest jedynka, ona świadczy o tym, że nie zdałem, to jest trudność, to jest problem i to nazywamy po imieniu. Natomiast jeżeli to jest trójka, a nie czwórka, czwórka, a nie piątka, pamiętajmy o tym, że tak naprawdę w gruncie rzeczy za kilkanaście lat nie będzie miało to najmniejszego znaczenia, bo przypomnijmy sobie teraz, jakie my mieliśmy oceny. Ja ostatnio sprzątałam w domu i znalazłam swoje świadectwo maturalne i patrzyłam na nie, jeny, ja miałam takie oceny? Więc nie pamięta się nawet tego okresu ostatniego w szkole, a co dopiero gdzieś tam w podstawówce. Tak więc to ma znaczenie dla rodzica na tu i teraz, ale warto pamiętać o tym, że to jednak w przyszłości nie będzie miało większego znaczenia.
9: Państwo zostańcie z nami tu i teraz, to jeszcze nie koniec naszej rozmowy. Wracamy za chwilę po krótkiej muzycznej przerwie.
7: Wokół nas. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera

0: wanny wybór. Niesłychany, szeroki asortyment, a sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39, to najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Włocławek.
1: Po polsku.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog. O początku wakacji, o wakacjach dziś sobie rozmawiamy. No i teraz Ewa, sposób na udane wakacje.
2: Sposobem na udane wakacje myślę, że przede wszystkim jest ich zaplanowanie. Racjonalne zaplanowanie tego, ile możemy zmieścić w tych wakacjach, co jest dla nas najważniejsze i na co możemy sobie pozwolić. Tak, aby one nam nie przeleciały przez palce i obudzimy się 2 tygodnie przed końcem wakacji i stwierdzimy, ja chciałem jeszcze to, ja chciałem tamto, a ja chciałem pojechać w takie i takie miejsca, no a teraz już na to nie ma po prostu ani czasu, ani urlopu rodziców, ani możliwości, tak? Więc warto pamiętać,

0: o tym, aby i rodzic, i dziecko stworzyło swój plan później. Przedyskutujmy to wspólnie, czy one się gdzieś tam w miarę chociaż zazębiają, czy też nie. Jeśli tak, to świetnie, jeśli nie, to uczymy się przy tym również kompromisów i działamy w takim kierunku, aby każdy był jak najbardziej zadowolony i wziął z tych wakacji coś dla siebie.
1: A wiesz, zabrzmiało ten plan, jakby to był taki powrót do tego szkolnego rygoru. Nie o takim planie mówisz, prawda?
0: Żeby nie, tutaj nikt zdecydowanie
1: nas źle nie zrozumiał.
0: Niekoniecznie musimy wziąć gruby zeszyt i rozpisać dokładnie każdy dzień, od której do której, jak w planie lekcji, ale jakąś kartkę, długopis, którą później powiesimy na lodówce i każdy będzie miał dostęp, jak najbardziej warto mieć, rozpisać sobie mniej więcej, czego potrzebujemy, czego chcemy. Jeżeli pisanie tak strasznie kojarzy nam się ze szkołą, to możemy zrobić zdjęcia, obrazki, żeby to było przyjemniejsze dla oka, ale na pewno warto stworzyć taki ramowy zakres tego, czego potrzebujemy na te wakacje. Przede wszystkim po to też, że jeżeli go zrobimy, to zobaczymy, co tam jest, czy coś się nie powiela, czy czegoś jednak nie ma za wiele, a da mi to samo z różnych źródeł i wolałbym to zastąpić czymś innym. Tak więc jest to też dla nas taka okazja na przypatrzenie się tak naprawdę sobie i potrzebom naszej rodziny.
1: I wracamy do Państwa już za chwilę do naszej rozmowy.
2: Wokół nas WPP na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 7010 54 413 7010 54 413 7010. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
2: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP Room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
0: Po reklamie.
5: Radio Włocławek.
0: Po polsku.

0: przeminął, nigdy nie przeminął.
1: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
2: Psycholog Ewa Witkowska-Malinowska, o wakacyjnym czasie sobie teraz rozmawiamy, no bo to dzisiaj pierwszy dzień, zakończenie roku szkolnego. Ewa, powiedz, bo często rodzice no, nie mogą, a w zasadzie w większości nie mogą sobie pozwolić na 2 miesiące przerwy, żeby spędzić je z dziećmi. Jak się uda, te 2 tygodnie urlopu to jest super i jeszcze fajny wspólny wypad. Więc rodzice wymyślają mnóstwo atrakcji dla dzieci, żeby jakoś zagospodarować im ten czas. Niekoniecznie biorą pod uwagę to, że dzieci może właśnie chcą zwolnić, odpocząć. Co jest ważne przy planowaniu właśnie dla dziecka, nastolatka później, tego wakacyjnego czasu, na co powinniśmy zwracać uwagę, żeby nie przedobrzeć, krótko mówiąc?
3: Tak naprawdę przede wszystkim najważniejsze będzie to, żeby przypatrzeć się potrzebom dziecka temu, jak funkcjonowało w trakcie roku szkolnego. Bo jeżeli ono i tak wyjeżdżało na mnóstwo wycieczek szkolnych i wyjazdów z rodzicami, albo dużo czasu spędzało po prostu poza domem, to może potrzebuje właśnie tego, żeby w tym domu po prostu pobyć, zostać i nie robić nic specjalnego, a może wręcz przeciwnie, nie było tego czasu i chce koniecznie gdzieś wyjechać, zrobić coś ciekawego. Może są dziadkowie, którzy będą mogli wyjechać wtedy, kiedy my nie możemy. Potem możemy te 2 tygodnie jakoś zaplanować konkretnie wtedy, kiedy już rzeczywiście ten urlop rodzica przychodzi i tu bardzo intensywnie wykorzystywany wtedy będzie właśnie ten plan po to, żeby ten czas był jak najlepiej wykorzystany.
2: Czyli nie jest tak, że o, zapiszę dziecko na obóz sportowy, bo przecież sport to zdrowie, nie miało okazji w ciągu roku, to teraz nadrobi zaległości.
3: Ja myślę, że warto by było wtedy zadać sobie pytanie, o, nie chodziłem pół roku na siłownię, to teraz się zapiszę, bo są wakacje albo urlop mam, to teraz się zapiszę i będę chodzić. No, nam też niekoniecznie zawsze się chce, a dzieci, choć młodsze, to również są ludźmi i mają swoje potrzeby i też kiedy przychodzi to wolne, to może po prostu chciałyby odpocząć, a nie wykonywać kolejne działania, zajęcia. Pamiętajmy, że to znowu jest organizacja, przyjście na czas, dla wielu stres, co po czym będzie się działo, jakaś niepewność, tak więc tutaj możemy przedobrzyć po prostu.
2: A od tego dzieciaki chcą odpocząć, prawda?
3: Dokładnie.
2: Krótka muzyczna przerwa i do naszej rozmowy. Wracamy za chwilę.
1: Wokół nas.

0: Reklama. Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka – to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
1: Po reklamie.
2: Radio Włocławek.
1: Po polsku.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Ewa Witkowska-Malinowska, o wakacjach dziś rozmawiamy, a największe wakacyjne pułapki niebezpieczeństwa.
2: Na pewno zależne od wieku, bo młodsze dzieci będą najbardziej zagrożone po prostu w kontekście takiego podstawowego bezpieczeństwa. Starsze, kiedy już wychodzą same, są narażone na jakieś niekoniecznie lubiane przez nas kontakty z innymi, jakieś niebezpieczne sytuacje, choćby drogowe, jeżeli dużo się przemieszczają, tak więc wszystko będzie tutaj zależało od tego, jak to nasze dziecko będzie spędzało wakacje. Natomiast na pewno bardzo istotne jest to, aby zanim dojdzie do jakichś wyjść, wyjazdów, różnego rodzaju atrakcji, po prostu przegadać tę sytuację.
1: Postraszyć?
2: Niekoniecznie. Myślę, że bardziej właśnie trochę tak wyciągnąć rękę i do dziecka i powiedzieć mu, słuchaj, mogłoby się wydarzyć to, to, to i to. W razie czego w tej sytuacji możesz zrobić tak, w tej możesz się odezwać do mnie, a w innej jest jeszcze takie i takie rozwiązanie. Czyli bardziej jakby trochę poradzić niż postraszyć.
1: Mm-hmm. W jakim wieku, chociaż mamy to pewno, będą drżały bez względu na wieku swoje dzieci, możemy pozwolić na taką większą swobodę dziecku, czy dopiero pełnoletniemu, czy już nastolatkowi trochę więcej w wakacje możemy dać luzu?
2: Myślę, że jeśli chodzi o takie dłuższe wyjścia, spędzenie nieco czasu ze znajomymi gdzieś w pobliżu, to ten nastolatek, jeśli jest gotowy szczególnie emocjonalnie, to możemy jak najbardziej na to pozwolić. Natomiast takie dalsze wyjazdy jednak dobrze, aby był ktoś pełnoletni, ktoś komu ufamy, ktoś z wystarczającą dla nas taką odpowiedzialnością i racjonalnym podejściem, tak abyśmy my też po prostu nie zwariowali jako rodzice, czekając na to dziecko na przykład przez 5 dni w domu, a ono nawet nie odbiera telefonu.
1: No właśnie, a taka wakacyjna pułapka w postaci tego, że dziecko będzie chciało odpoczywać przez całe 2 miesiące, nie chce się ruszyć najpierw z łóżka, a później z domu, ze swojego pokoju.
2: Na pewno warto zwrócić tutaj uwagę na to, czy to trwa przez chwilę, czy to trwa przez całe wakacje. Przez chwilę może oznaczać po prostu okres regeneracji, zbierania sił i takiej naturalnej potrzeby powrotu trochę do siebie, ale jeżeli to się przeciąga na okres 3 tygodni, miesiąca, czy jeszcze dłużej, no to warto przyjrzeć się temu, czy dziecko po prostu na przykład nie potrafi zorganizować sobie tego czasu i w momencie, kiedy nic się nie dzieje, to opada całkowicie z sił i jest takie apatyczne, czy jednak też na przykład doszło do głosu jakieś trudności psychiczne, bo znalazł się czas, znalazła się taka przestrzeń na to, żeby przyjrzeć się sobie, przysłuchać się sobie i dziecko zaczęło zauważać, że jest mu po prostu źle, na przykład samemu ze sobą.
1: No ale miejmy nadzieję, że takich sytuacji nie będzie. Życzymy wszystkim Państwu udanych wakacji, dzieciakom 2-miesięcznej Elaby bez stresu, odpoczynku, relaksu w sposób, jaki lubią, przede wszystkim nienarzucony z góry. I dziękujemy bardzo za uwagę. Ewa, dziękuję Ci za tą dzisiejszą rozmowę. Proszę Państwa, słyszymy się już po wakacjach. Dziękuję.
2: Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Wokół nas.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Przerażenie po ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju, potem o zwrotach za niewykorzystany bilet kolejowy w trakcie upałów i brytyjska królewska para, która nie wróci do pałacu Buckingham. Marcin Krzemiński. Szok, strach i niedowierzanie. Takie emocje wciąż towarzyszą personelowi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju po wczorajszym ataku nożownika. 19-latek zranił dwie pacjentki, ordynatora i pielęgniarkę, zanim został obezwładniony. Jak przyznaje jeden z lekarzy, Artur Ploch, w szpitalu panuje duży stres.
2: Jedna z pań pielęgniarek powiedziała, czy ona teraz z mężem będzie się żegnać słowami wróć bezpiecznie. W końcu ona jest tylko pielęgniarką, nie policjantką czy żołnierzem. Dominuje takie myślenie, że to mogło spotkać każdego z nas.
1: 19-letni nożownik to Damian B. był pod wpływem narkotyków. Jak informuje policja, nie był wcześniej karany. Nie ma też informacji, by sprawca miał bliskich w szpitalu. Prokuratura będzie wyjaśniać, co było przyczyną ataku. Śledztwo jest prowadzone pod kątem usiłowania zabójstwa. Na 2,5 roku więzienia skazał wrocławski sąd Krzysztofa K., który groził spaleniem wicepremierowi Krzysztofowi Gawkowskiemu pod wpisem o podjęciu w Ministerstwie Cyfryzacji i Implementacji orzeczenia dotyczącego małżeństw jednopłciowych. Wyrok jest nieprawomocny. Łączna kara obejmuje też dwa inne zarzuty: nielegalnego posiadania broni i wytwarzania substancji wybuchowych. Już jest ostatni fragment autostrady A2 Warszawa-Biała Podlaska. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad udostępniła kierowcom fragment tej trasy Siedlce-Łukowisko w województwach mazowieckim i lubelskim. Inwestycja za blisko 1 mld zł ma skrócić podróż między Warszawą a Białą Podlaską do około godziny. Dobra wiadomość dla pasażerów, którzy w czasie zbliżających się upałów chcieliby zrezygnować z podróży koleją. Mogą zwrócić bilety bez żadnych dodatkowych kosztów czy potrąceń. Dotyczy to głównie przejazdów krajowych, tłumaczy Michał Wrzosek, rzecznik PKP Intercity, które wprowadziły taką awaryjną możliwość.
3: Podróżni, którzy do 23 czerwca kupili bilet na przejazd w terminie od 25 do 30 czerwca, mogą dokonać zwrotu biletu bez dodatkowych kosztów. Dotyczy to wszystkich rodzajów biletów i wszystkich ofert specjalnych.
1: Nawet tych, które kupowane były jako absolutnie bezzwrotne. Jeśli chodzi o połączenia międzynarodowe, możliwość ta obejmuje pociągi jadące do i wracające z Niemiec i Czech. Możliwy jest wyłącznie zwrot biletu w przypadku rezygnacji z przejazdu. Nie ma możliwości zmiany terminu podróży na wcześniejszy lub późniejszy. Król Karol i królowa Kamila nie wrócą do pałacu Buckingham po remoncie. Ten ma się skończyć w przyszłym roku. Pałac jest oficjalną rezydencją królewskich rodzin od 1837 roku, ale jak podaje telewizja BBC, król Karol zdecydował, że jego oficjalnym domem pozostanie znajdujący się niedaleko Buckingham Clarence House.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jeśli szukacie chłodnego miejsca na mapie, to takiego raczej dziś nie znajdziecie, bo nawet 22 stopnie lokalnie nad samym morzem to przecież wcale nie taka mała wartość. Ciepło też na Suwalszczyźnie do 28 stopni, a w pozostałych regionach powyżej 30 i dużo słońca.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Reklama.
7: Szukasz miejsca, gdzie wesele naprawdę robi efekt wow? Gdzie konferencja nie usypia ludzi po pierwszej kawie, a osiemnastka kończy się wspomnieniami na lata? Poznaj pensjonat Michelin we Włocławku. Eleganckie wesela, komunie pełne rodzinnego klimatu, biznesowe konferencje, imprezy firmowe, osiemnastki i integracje pod gołym niebem przy grillu lub ognisku. Tu natura spotyka dobrą zabawę. Stylowe sale, komfortowe noclegi, świetna kuchnia i przestrzeń, w której po prostu chce się świętować. Pensjonat Michelin, twoje miejsce na wyjątkowe chwile. Włocławek, ulica Lipowa 12 B 14. Zadzwoń 669 615 325. Pensjonat Michelin. Tu imprezy mają swój klimat.
8: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
9: Po reklamie.
10: No i wakacje, moi drodzy, wakacje. Jesteśmy po 12:00. Nie dość, że dziś początek wakacji, to początek koncertów z okazji Dni Włocławka. Co będzie się działo w parku na Słodowie? O tym więcej za moment. Filip Waćkowski. Kłaniam się nisko. Witajcie, cześć.

0: wakacyjne już można by powiedzieć popołudnie, nie? Bo świadectwa w większości przypadków w naszym regionie rozdane. A co będzie się działo tego popołudnia i wieczorem we Włocławku? Dni Włocławka, no i jarmark na ulicy Szpitalnej. Ten jarmark dziś, jutro oraz w niedzielę będzie czynny do godziny 20. Oprócz tego jest też strefa food trucków w parku na Słodowie, animacje instytucji kultury, na przykład dla najmłodszych znajdziemy w ogrodzie na Pompce. Dziś też festiwal nowej muzyki, to w parku na Słodowie i dziś od 17 wystąpią kolejno Paktofonika Orkiestra, Fukaj oraz bracia Kacperczyk. Udział w tych wydarzeniach jest bezpłatny.
1: Ogłoszenie płatne.
2: Sprzedam działki budowlane o powierzchni 1800 m2 z uzyskanymi warunkami zabudowy w miejscowości Kozi Róg Leśny w spokojnej i malowniczej okolicy gminy Tłuchowo, powiat lipnowski. Działki położone są przy asfaltowej drodze gminnej z dobrym dojazdem do miejscowości Skępe, Lipno, Sierpc, Płock, Włocławek. Telefon 504 243 126. 504 243 126.
1: To było ogłoszenie płatne. Reklama.
3: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
4: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku. Profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
3: Zapraszamy do oddziału we Włocławku. Ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
4: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
1: Po reklamie. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Zmagasz się z bólem mięśni, ścięgien albo przewlekłym napięciem ciała? Ból nie musi być codziennością. Odkryj terapię falą uderzeniową, innowacyjną metodę wykorzystywaną w leczeniu ostrogi piętowej, łokcia tenisisty, golfisty, zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych, biodrowych oraz stawów kręgosłupa. Zaufaj technologii, która wspiera naturalne procesy regeneracji bez operacji i długiej rekonwalescencji. Przychodnia rehabilitacyjna Fizjo Ekspert przy ulicy 3 Maja 33 we Włocławku zaprasza. Telefon 507 212 155. I uwaga, tylko do końca czerwca z hasłem Telewizja Kujawy, zabieg krioterapii w prezencie. Zapraszamy.
2: Co robisz?
3: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
2: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
3: Serio? A co z serwisem?
2: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynników.
3: Brzmi dobrze.
2: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
3: To mnie przekonałeś.
2: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
0: Po reklamie. Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Jakie wydarzenia czekają nas w ten ciepły weekend? Oraz brzeski ośrodek pomocy społecznej uruchomił telefoniczny dyżur dla seniorów. Patryk Jaromierski, Ból z Włocławka, zapraszam. Przed nami pierwszy wakacyjny weekend, a w regionie nie zabraknie wydarzeń dla miłośników muzyki, rodzinnych pikników i lokalnych tradycji. Już od piątku we Włocławku trwa Święto Miasta. Wieczorem od godziny 17 rozpocznie się Festiwal Nowej Muzyki. Na scenie pojawią się Paktofonika Orkiestra, Fukaj oraz bracia Kasperczyk. Sobotnie wydarzenia rozpoczną się o godzinie 17 w Kowalu. W Parku Miejskim odbędzie się powitanie lata z koncertami Dariusza Siniarskiego, Jacka Wójcickiego, Krystyny Giżowskiej z zespołem Blue Sounds oraz grupy Optim, bracia Osieccy. Pół godziny później muzyczne emocje rozpoczną się również we Włocławku. Na scenie w parku na Słodowie wystąpią Pull the Wire, Mysłowic i Tila. Natomiast o godzinie 19 warto wybrać się do Brześcia Kujawskiego, gdzie nad Zgowiączką odbędzie się Kujawska Noc Świętojańska. W programie znajdą się warsztaty ludowe, widowisko muzyczno-teatralne, kujawskie pieśni oraz tradycyjne obrzędy związane z najkrótszą nocą w roku. Mówi Sylwia Czerwińska-Modrzejewska, zastępca dyrektora Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło.
2: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza Państwa w najbliższą sobotę, 27 lipca, na Kujawską Noc Świętojańską. Echo tradycji w Słowie. Spotykamy się na terenach zielonych obok rzeki Zgłowiączka. To jest fantastyczny projekt, który został sfinansowany przez rok w tym roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach takiego programu Polszczyzna Bogactwo Różnorodności Instytutu Różnorodności Językowej Rzeczpospolitej. Będzie cudownie, fantastycznie. Zaczynamy o 19:00. Będą warsztaty, będzie można zrobić sobie różne rzeczy z rękodzielnikami. Będzie można oczywiście uwić wianki, które potem będzie można rzucić do rzeki Zgłowiączki. A o 21:00 zaczynamy przepiękne widowisko, w którym występuje około 120 osób, także nie może tam Państwa zabraknąć. Zapraszam serdecznie, 27 lipca, 19, teren nad rzeką Zgłowiączką w Brześciu Kujawskim.
1: Równie bogato zapowiada się niedziela. Już od godziny 9 na Starym Rynku we Włocławku odbędzie się biojarmark z regionalną żywnością, ekologicznymi produktami i rękodziełem. Godzinę później w parku na Słodowie rozpocznie się zlot youtuberów z udziałem AJ-a i Tytusa Chmielewskiego. Od 13 do 18 w Skansenie w Kłupce zaplanowano festyn folklorystyczny Wianki, podczas którego będzie można zobaczyć dawne obrzędy świętojańskie, pokazy rzemiosła i występy zespołów ludowych. O godzinie 14 mieszkańcy spotkają się także podczas czwartego pikniku na Stoli Zgłowiączce, gdzie przygotowano atrakcje dla całych rodzin, pokazy strażackie, koncerty, animacje i akcję charytatywną. Weekendowe świętowanie we Włocławku zakończy o godzinie 17 włocławska scena młodych w parku na Słodowie. W związku z nadchodzącą falą upałów Brzeski Ośrodek Pomocy Społecznej uruchomił telefoniczny dyżur dla seniorów. Osoby starsze mogą liczyć na pomoc w organizacji zakupów podstawowych artykułów spożywczych. Dyżur pełniony będzie w weekend pod numerem telefonu 536 154 514 w godzinach od 8 do 13 oraz od 14 do 18. Mieszkańcy korzystający z pomocy powinni przygotować gotówkę, a zakupy będą realizowane w najbliższym sklepie od miejsca zamieszkania. Przy okazji urzędnicy przypominają o zasadach bezpieczeństwa podczas upałów. Warto regularnie pić wodę, unikać przebywania na słońcu najgorętszych godzinach, nosić nakrycie głowy oraz zwracać szczególną uwagę na osoby starsze i potrzebujące.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka.

0: Jeżeli zastanawiacie się, jak ubić złoty interes, kochani, mam pewien pomysł, mam pewien plan. Dzisiaj od rana byłem kupić wentylator. Wentylator do swojego mieszkania, wiadomo, jest gorąco, będzie jeszcze cieplej. Poprzedni gdzieś mi przy przeprowadzce chyba zaginął, no w każdym razie musiałem kupić wentylator. I wiecie, co się okazuje? W dwóch pierwszych sklepach, w których byłem, wentylatory się skończyły. A do trzeciego nie miałem czasu iść, bo musiałem już przyjść na program. No nic, tylko zostać wiatrakowym fliperem. Zimą kupować wiatraki tanio i latem sprzedawać drogo.
1: Reklama.
2: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne. Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
3: Szukasz lepszego diesla? Wybierz paliwo B0, bez biododatków. To wyższa wydajność silnika, niższe spalanie i skuteczna ochrona układu wtryskowego. B0 sprawdza się zawsze. Zapewnia maksymalną moc i dłużej zachowuje swoje właściwości. Czysty diesel w najlepszej formie. Pytaj o paliwo B0 na stacji paliw Gradowski, ulica Toruńska 64 we Włocławku.
1: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Upalnie nie tylko na nizinach, za chwilę jak ubrać się na wyjście w góry. Potem maksymalne ceny paliw, w weekend będzie drożej. Zajrzymy też na Mundial. Marcin Krzemiński. Tylko tereny nadmorskie bez weekendowych ostrzeżeń przed upałami. Dziś w większości kraju to alerty drugiego, czyli średniego stopnia. Miejscami termometry pokażą 34 stopnie. Przed upałami w Tatrach ostrzega także Tatrzański Park Narodowy. W górach w weekend nie będzie tak gorąco jak na zachodzie czy w centralnej Polsce, gdzie temperatura może przekroczyć nawet 40 stopni, ale trzeba się odpowiednio przygotować do wyjścia na szlak. Nakrycie głowy, okulary słoneczne, krem z filtrem to podstawa. Wysoka temperatura połączona z wysiłkiem bardzo szybko może doprowadzić do odwodnienia organizmu, ostrzega Tomasz Zając z TPN.
2: Przynajmniej na osobę powinniśmy 2,5-3 litry wody wziąć. Wodę mineralną, która jest średnio lub wysoko zmineralizowana, która we właściwy sposób nawodni nasz organizm.
1: Warto wychodzić w góry bardzo wcześnie, nawet o 5 rano. Unikamy wtedy największego upału, no i tłoku na szlakach. Z upałami zmagają się też Włosi. Najwyższy stopień alertu pogodowego obowiązuje dziś w 18 miastach, między innymi w Rzymie, Mediolanie, Bari, Bolonii, Florencji, Turynie i Wenecji. Podobnie ma być jutro. Temperatury sięgają 40 stopni i według prognoz mają jeszcze wzrosnąć. Włoskie służby medyczne poinformowały, że liczba osób trafiających na pogotowie z powodu fali gorąca wzrosła w dużych ośrodkach miejskich o 10-15%. W weekend i w poniedziałek wyższe ceny maksymalne paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 2 grosze. To wzrost w stosunku do dziś aż o 7 groszy. 98 w górę o 5 groszy będzie kosztować 6,70. Na olej napędowy 6,17 to również więcej o 5 groszy na litrze. Oddano do użytku ponad 40-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S6 między Słupskiem i Leśnicami. To kończy budowę tej trasy w województwie pomorskim, informują drogowcy. Dzięki inwestycji czas przejazdu między Gdańskiem a Szczecinem skróci się o około 1,5 godziny. Holandia, Maroko to będzie jeden z hitów fazy pucharowej Mundialu. Awansował też do niej Ekwador, sensacyjnie pokonując Niemcy. Dalej grają również Szwedzi, którzy zatrzasnęli Polakom drzwi do Mistrzostw Świata. Michał Waszkiewicz.
3: Czyli nie jest tak, że na końcu i tak wygrywają Niemcy. Jasne, oni byli już pewni awansu z pierwszego miejsca w grupie, ale jednak porażka z Ekwadorem 1-2 to duża niespodzianka, mówi niemiecki obrońca Joshua Kimmich. Presja ciążyła na Ekwadorczykach. My mieliśmy już zapewnione pierwsze miejsce w grupie, mimo to wciąż mecz Mistrzostw Świata i chcemy wygrywać każde spotkanie. Pierwszej, również nie mającej znaczenia porażki, doznali Amerykanie. Dzięki temu Turcja miała moment radości na pożegnanie z turniejem. Kuriozalny przebieg miał mecz Paragwaju z Australią. Jednych i drugich urządzał remis, więc tylko udawali, że im zależy. Tymczasem już wiadomo, że będzie co najmniej jeden hit w 1/16 finału. Holandia pokonała Tunezję 3-1, wygrała grupę
1: i teraz czekają mecz z Marokiem.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: 33 stopnie maksymalnie w Wielkopolsce i na Mazowszu, 28 na Suwalszczyźnie, na Podhalu 27, najchłodniej nad morzem, tam 22 miejscami. Będzie się delikatnie chmurzyć tylko w Kotlinie Kłodzkiej, ale nie powinno padać.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Reklama.
7: Szukasz płyt meblowych, blatów lub akcesoriów? A może potrzebujesz precyzyjnego cięcia i oklejania? Wpadnij do naszej hurtowni przy ulicy Wroniej 23/25. Dawny Lok. Oferujemy ogromny wybór frontów. Akrylowych, lakierowanych i foliowanych. A jeśli marzysz o meblach na wymiar, kuchniach, szafach, garderobach czy meblach biurowych, wykonamy je dla Ciebie z profesjonalnym montażem u klienta. Zadzwoń 506 794 420 lub 544 121 650. Twoje meble zaczynają się u nas.
8: Po reklamie.
9: To już po 13:00 można by powiedzieć, że wakacyjne popołudnie, bo w większości włocławskich szkół świadectwa są rozdane, no i zaczynają się wakacyjne wyjazdy i policja ma pewną propozycję dla rodziców. Wszystkie szczegóły za moment. Filip Waćkowski, cześć.

0: Rozpoczęły się, o tej godzinie to już można powiedzieć, rozpoczęły się wakacje 2026 i rozpoczynają się też wyjazdy dzieci, młodzieży na różne kolonie. I tak jak każdego roku, policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego z naszego regionu przypominają, że można się do nich zgłosić z prośbą o sprawdzenie autokaru. Po prostu umówić się, że o tej i o tej godzinie wyjeżdżamy, nasza pociecha na kolonie, chcielibyśmy sprawdzić autokar. Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji. W każdym razie co roku takie kontrole okazują się mieć duży sens, bo co roku czasem niestety jakieś wpadki są zaliczane. A oczywiście takie sprawdzenie przez funkcjonariuszy autokaru jest bezpłatne. Szczegóły, tak jak mówiłem, na stronie Wojewódzkiej Policji.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy!
4: Po reklamie. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Rozpoczęły się wakacje, moi drodzy. No i właśnie. I wakacje, fajnie, fajnie, ale człowiek się orientuje, że ostatnie szkolne wakacje to miał wiele, wiele lat temu, więc co się dla nas zmienia? No będziemy chodzić cały czas do pracy, tylko teraz po prostu przez 2 miesiące w upale.
1: Reklama. Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor. Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
2: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku. Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel. Bojańczyka 17. Włocławek. Zapraszamy.
3: Masz dość nudy? Wejdź do świata Pixland. Pixland to kolorowa, interaktywna podłoga LED, która reaguje na każdy twój ruch. Szukasz pomysłu na rodzinne wyjście, spotkanie z ekipą, urodzinki pełne emocji? Pixland to super zabawa dla dzieci, wyzwanie dla młodzieży i energia dla dorosłych. Pixland. Wejdź do gry. Pixland. Level up. Włocławek, ulica Smolna 6.
1: Po reklamie.
4: Radio Włocławek.
1: Po polsku.

0: 26 dzień czerwca, mamy piątek. Kochani, dziś rozpoczynają się wakacje. Do końca lata jeszcze 87 dni, a do końca wakacji 68. Każdego dnia jakaś grupa zawodowa świętuje. Dziś też mamy Światowy Dzień Chłodnictwa. No dzisiaj to akurat zajmujący się chłodnictwem pewnie będą mieć sporo roboty. Systemy, urządzenia mogą nie dawać sobie rady. To spokojnej pracy życzę, a my wracamy do grania.
1: Reklama. Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czeka aż 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
2: Co robisz?
3: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
2: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
3: Serio? A co z serwisem?
2: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
3: Brzmi dobrze.
2: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
3: To mnie przekonałeś.
2: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
1: Po reklamie.
4: Radio Wrocławek.
1: Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Za chwilę zachodnia Europa kontra wysokie temperatury. Potem fałszywe mandaty z autostrady A4 i Wimbledon. Nasi tenisiści poznali pierwszych rywali w wielkoszlemowym turnieju. Marcin Krzemiński. W Polsce jest już bardzo ciepło, a w najbliższych dniach temperatury będą jeszcze wyższe. W niedzielę termometry w niektórych częściach kraju mogą wskazać ponad 40 stopni. Z tropikalnymi upałami zmaga się teraz zachodnia Europa. O szczegółach Tomasz Orchowski.
2: 2/3 terytorium Francji nadal znajduje się dzisiaj w strefie wysokich temperatur, mimo że upały powoli przenoszą się na wschód. Z powodu bardzo wysokich temperatur we Francji utopiło się co najmniej 55 osób. W Paryżu ograniczona zostaje sprzedaż alkoholu. Przystosowaliśmy się do globalnego ocieplenia, nie da się jednak przystosować do ekstremum, jakiego Europa nie widziała, czyli do fali upałów, która utrzymuje się tak długo, a temperatury przekraczają normy o 15 stopni. Mówił prezydent Francji Emmanuel Macron. Na dzisiaj 40 stopni Celsjusza zapowiadano w Niemczech. Alert upałowy obowiązuje też w Czechach.
1: A w Polsce w związku z prognozowanymi upałami Państwowa Inspekcja Pracy uruchomiła infolinię. Za jej pośrednictwem można zgłaszać przypadki wysokich temperatur w miejscu pracy. Oszuści rozsyłają fałszywe wiadomości SMS z żądaniem opłacenia rzekomego mandatu za przekroczenie prędkości na autostradzie A4 Kraków-Katowice. Wiadomość zawiera także link do strony internetowej i tu już powinna nam zaświecić czerwona lampka, bo to prosty sposób na wyłudzenie naszych danych, także umożliwiających logowanie na koncie bankowym. Koncesjonariusz wspomnianego odcinka autostrady zapewnia, że nie wysyła tego typu wiadomości i oczywiście odradza klikanie w podejrzane linki. Dziś rusza akcja Bezpieczny Autokar. Inspektorat Transportu Drogowego oraz policja sprawdzają pojazdy przewożące dzieci i młodzież na wypoczynek. Akcja potrwa do końca sierpnia, mówi rzecznik ITD Wojciech Król.
3: Każdy może poprosić, organizator, rodzic, o kontrolę, dzwoniąc do Inspekcji Transportu Drogowego, sprawdzając przede wszystkim stan techniczny pojazdów, tych autokarów, kwalifikacje kierowców.
1: W ubiegłym roku w trakcie wakacji odbyło się ponad 2,5 tysiąca kontroli. 23 autokary były uszkodzone i nie mogły ruszyć w trasę. Sport. Pech Magdy Linet i Huberta Hurkacza, szczęście Mai Chwalińskiej. Polscy tenisiści poznali rywali w pierwszej rundzie Wimbledonu. Wielkoszlemowy turniej na londyńskiej trawie rozpocznie się już w poniedziałek. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
4: Magda Linet już w pierwszej rundzie zagra z triumfatorką French Open, rozstawioną z piątką Mirą Andrejewą, z kolei Hubert Hurkacz z rozstawionym z numerem 11 Norwegiem Kasperem Rudem. Polacy w tych starciach faworytami nie będą. Za to Maja Chwalińska, która dostała dziką kartę od organizatorów, zmierzy się z Madanchają Sawankiau z Tajlandii. To 161. rakieta świata. Broniąca tytułu Iga Świątek zacznie grę od meczu z Amerykanką Taylor Townsend. O jej formę martwią się kibice najbardziej, bo w Bad Homburg kilka dni temu odpadła już po pierwszym meczu.
1: Jeszcze uzupełnię, Magdalena Frank zacznie turniej w Londynie od meczu z Anną Kalińską, a Kamil Majszak od pojedynku z Chilijczykiem Alejandro Tabilo.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl.

0: swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
1: Pogoda na 101 i 4 FM.
2: Dużo słońca i bez opadów. Chmurzyć delikatnie będzie się w Kotlinie Kłodzkiej. Będzie się za to lał żar z nieba. Tylko nad morzem miejscami 22 stopnie, ale na przykład na Suwalszczyźnie 28, w centrum około 32, na południu i zachodzie 33, a na krańcach zachodnich lokalnie nawet 34.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
0: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
1: Reklama.
4: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
5: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10, 54 413 70 10, 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
1: Po reklamie.
6: Jesteśmy po 14:00. Ja kierowcom poruszającym się po Włocławku przypomnę, że nie przejedziemy Szpitalną. Konkretnie to od Wysokiej, od basenu na Smodowie do przejazdu kolejowego. Tam dziś i przez cały weekend Jarmark Włocławski, trwają Dni Miasta.
1: Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.

0: gorąco, słonecznie, no i takie zapowiadają się też najbliższe dni, pierwsze dni wakacji. No krótko mówiąc, w niedzielę nawet 35-6 stopni w cieniu. Pytanie, kiedy pogoda się zmieni? Kiedy to lato, kiedy te wakacje staną się deszczowe? No jak to kiedy? Akurat wtedy, kiedy pojedziemy na urlop.
1: Reklama.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
1: Po reklamie.
4: Radio Wrocławek.
1: Po polsku.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
0: Po reklamie.
3: Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
4: Serwis Kujawsko-Pomorski. Audycja finansowana ze środków budżetowych województwa kujawsko-pomorskiego.
5: Blisko 3000 przedszkolaków z województwa kujawsko-pomorskiego weźmie udział w drugiej edycji projektu Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza. Projekt zakłada codzienny kontakt dzieci z językiem angielskim nie tylko podczas zajęć, ale również w trakcie zabawy, spacerów czy wyjazdów edukacyjnych. Przedszkola zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne, a nauczyciele przejdą specjalistyczne szkolenia. Wśród samorządów, które będą realizować program, znalazły się również samorządy z regionu włocławskiego. Do projektu przystąpiły miasto Włocławek, gmina Boniewo oraz gmina Baruchowo. Mówi Monika Jabłońska, zastępca prezydenta Włocławka.
6: W tej edycji jest przedszkole publiczne numer 7, zespole szkół numer 8 na Zawiślu. Oczywiście liczba tych beneficjentów jest ograniczona, bo to z całego województwa są te przedszkola, natomiast na pewno duża korzyść jest taka, że myślę, że z każdą edycją coraz więcej będzie tych przedszkoli. One też będą niosły takie światełko, no takiego wzrastającego poziomu.
5: Jak podkreślają przedstawiciele samorządów, wczesna nauka języków obcych zwiększa szanse edukacyjne najmłodszych i pozwala rozwijać kompetencje potrzebne w przyszłości. Program to również wsparcie dla nauczycieli. Ponad 300 pedagogów z całego regionu zostanie objętych szkoleniami z zakresu edukacji dwujęzycznej. Mówi Joanna Gawłowska, wójt gminy Baruchowo.
7: Projekt ten będzie realizowany w przedszkolu samorządowym w Baruchowie. Natomiast na czym ten projekt będzie polegał? On zakłada naukę języka angielskiego poprzez codzienny kontakt z językiem podczas zarówno zajęć w sali przedszkolnej, na placu zabaw, a także podczas wyjazdów edukacyjnych. I w ramach tego projektu przedszkole otrzyma wyposażenie.
5: Mówi Zbigniew Łuczak, dyrektor szkoły w Boniewie.
8: Jest to program, który obejmuje przedszkola, czyli 3, 4, 5-latki i on jest do nich skierowany. To jest wtedy nauczyciele przez 5 dni w tygodniu codziennie prowadzą takie zajęcia w ramach swoich obowiązków szkolnych.
5: Wartość drugiej edycji projektu wynosi blisko 12 milionów złotych, z czego ponad 10 milionów 800 tysięcy złotych pochodzi z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza. Realizacja programu rozpocznie się w najbliższych miesiącach. Konkurs Odkrywamy Talenty jest organizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. Ma na celu propagowanie nauczycielskich inicjatyw w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień uczniów oraz indywidualnego podejścia do ich rozwoju osobistego i zawodowego. W siedzibie KPCN odbyła się uroczysta gala laureatów. Była to już 7. edycja wydarzenia. Mówi Grażyna Troszyńska, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli.
9: Bardzo dbamy o to, by stworzyć dla nauczycieli przestrzeń po to, by mogli zaprezentować, w jaki sposób nauczyciele odkrywają talenty w swoich szkołach, wśród swoich uczniów. Jest to dla nas bardzo ważne, dlatego że w większości zwracamy uwagę na te dzieci, które mają specyficzne kłopoty w nauce albo tak zwanych średniaków. Natomiast te dzieci uzdolnione też potrzebują naszej uwagi.
5: Konkurs był podzielony na 3 kategorie. Przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe. Prace były oceniane przez 3-osobowe jury. Honorowy patronat nad konkursem objął marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Mówi Marek Wojtkowski, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego.
10: Żyjemy w świecie, w którym wszystko się zmienia i to dzieje się właściwie błyskawicznie, a przede wszystkim też edukacja dzieci, młodzieży, no to jest właściwie takie pole do ciągłego odkrywania i modyfikacji, żeby oczywiście nadążyć za otaczającą rzeczywistością. Dlatego też konkurs Odkrywamy Talenty, który jest organizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji, temu służy. Przede wszystkim szukaniu innowacji.
5: Uczestnictwo w konkursie polegało na przedstawieniu przeprowadzonych zajęć z realizowanych projektów edukacyjnych, kół zainteresowań, zajęć lekcyjnych oraz dodatkowych, rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów. Pierwsze miejsce w kategorii przedszkola zdobyła Wioleta Zdziebłowska z przedszkola publicznego nr 22 we Włocławku. W kategorii szkoły podstawowe Piotr Aren ze szkoły podstawowej w Trzebiegoszczu. Natomiast w kategorii szkoły ponadpodstawowe Dariusz Kostrzewski z zespołu szkół elektrycznych we Włocławku. Wyróżnienia dla tych, którzy na co dzień nie szukają rozgłosu, a dbają o to, by historia regionu nie zniknęła w ciszy archiwów. W Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłupce wręczono nagrody marszałka województwa dla muzealników, ludzi, którzy łączą pasję z odpowiedzialnością za dziedzictwo kulturowe. Podczas uroczystości podkreślano, jak ważną rolę odgrywają muzealnicy w budowaniu świadomości historycznej. Wśród nagrodzonych znalazły się 3 osoby z Muzeum Etnograficznego we Wrocławku. Mówi Beata Wąsik, Muzeum Etnograficzne we Wrocławku.
0: Jak co roku marszałek województwa kujawsko-pomorskiego podległym placówkom muzealnym, pracownikom, daje nagrody. To jest po prostu efekt naszej pracy i na co dzień nie myślimy o nagrodach, ale no, jest to bardzo satysfakcjonujące, że jesteśmy po prostu doceniani i nasza praca jest zauważana.
5: Warto podkreślić, że wydarzenia organizowane przez Muzeum Etnograficzne spotykają się z bardzo pozytywnym odbiorem. Mieszkańcy regionu chętnie biorą w nich udział.
0: My organizujemy różnego rodzaju wydarzenia, takie właśnie jak festyny w Kłupce, gdzie rzeczywiście bardzo, bardzo dużo ludzi nas odwiedza, ale i na co dzień w skansenie przecież odbywają się różnego rodzaju zajęcia. Także no, do muzeum przychodzą dzieci bardzo małe, ale i osoby w wieku podeszłym. Także ta oferta jest bardzo urozmaicona, bo właśnie oprócz imprez takich jak festyny, jarmarki, odbywają się różnego rodzaju spotkania kameralne, takie jak Niedziele z Kustoszem, organizowane właśnie przez komisarzy czy kuratorów wystaw, promocje książek, które są wydawane w muzeach i wiele, wiele innych.
5: To właśnie dzięki takim inicjatywom kultura regionu nie tylko jest chroniona, ale też żyje na co dzień w spotkaniach, warsztatach i wydarzeniach, które przyciągają coraz więcej odbiorców.
4: Serwis Kujawsko-Pomorski. Audycja finansowana ze środków budżetowych województwa kujawsko-pomorskiego.
3: To jest temat na 101,4 FM.

0: kochani, jaki zapowiada nam się ten weekend? Przede wszystkim skwarny, upalny, gorący w niedzielę nawet 35-6 stopni w cieniu. A o cień nie będzie wcale łatwo. Najbliższa niedziela to też niedziela handlowa. No i może to jest jakiś pomysł. W sklepach zwykle jest klimatyzacja, można pójść się schłodzić.
1: Reklama. Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel, Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy. W Bokaru dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaru na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
2: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
1: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Napastnik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju był pod wpływem narkotyków. Ekstremalne upały w Europie, u nas też będzie.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Napastnik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju był pod wpływem narkotyków. Ekstremalne upały w Europie, u nas też będzie 40 stopni. Francja-Norwegia, dziś hit rozgrywek grupowych mundialu, czyli pojedynek Mbappé-Haaland. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pod kątem usiłowania zabójstwa jest prowadzone śledztwo w sprawie ataku na personel i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju. Do ataku z użyciem noża doszło wczoraj po południu. Poszkodowani zostali lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki. Ich stan jest stabilny. 19-latek, który zaatakował personel i pacjentów, był pod wpływem narkotyków, informuje rzeczniczka tamtejszej policji Halina Sermi.

0: Wstępne badania nie określają, jakie to narkotyki. Będziemy to wiedzieć po wynikach krwi. Mężczyzna jest u nas, czekamy na decyzję prokuratury, jakie są następne czynności.
1: 19-latek odmówił złożenia wyjaśnień i nie przyznał się do winy. Szpital zapewnia opiekę psychologiczną personelowi i pacjentom. Placówka działa normalnie, oprócz działu gastrologiczno-wewnętrznego, gdzie doszło do ataku. Co najmniej 150 milionów osób w Europie doświadcza dzisiaj temperatur powyżej 35 stopni, wynika z analizy agencji AFP. Tak wysoką temperaturę odczują głównie mieszkańcy Niemiec i Francji, a powyżej 30 stopni odczuje dziś 7 na 10 mieszkańców Europy. W związku z prognozowanymi upałami Państwowa Inspekcja Pracy uruchamia infolinię. Za jej pośrednictwem można zgłaszać przypadki wysokich temperatur w miejscu pracy. Do kulminacji gorąca dojdzie u nas w niedzielę i poniedziałek. Wtedy według prognoz modeli IMGW temperatura może osiągnąć nawet 40 albo 41 stopni, głównie na zachodzie i w centrum kraju. Dziś pierwszy dzień wakacji. Nadchodzi czas stabilizacji w systemie, zapowiada przy tej okazji Barbara Nowacka. Reformy, które przeprowadziliśmy, są już gotowe. Kolejne lata nie przyniosą niewiadomych niespodzianek. Przyniosą powolne wdrażanie reform, mówi minister edukacji. A jedna z takich reform to zakaz używania telefonów komórkowych podczas lekcji i na przerwach. Wejdzie w życie od nowego roku szkolnego. To może być hit ostatniej kolejki fazy grupowej piłkarskich mistrzostw świata. Jeden z głównych faworytów do tytułu zagra z rewelacją turnieju. Stawką meczu między Francją a Norwegią będzie awans do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. Michał Waszkiewicz.
2: Jasne, oba zespoły wygrały efektownie dwa mecze i są pewne awansu. Porażka nie zamknie nikomu drzwi do wygrania turnieju, ale dowiemy się, czy grający na fali ogromnego entuzjazmu Norwegowie są w stanie pokonać silniejszych od siebie i czy rzeczywiście Francja jest tak mocna. Choć akurat trójkolorowi przystąpią do meczu w trudnym momencie, bez trenera, który wrócił do kraju na pogrzeb mamy, mówi pomocnik Aurélien Tchouaméni. Przede wszystkim w imieniu całej reprezentacji Francji, całej naszej francuskiej rodziny chcielibyśmy raz jeszcze złożyć najszczersze kondolencje trenerowi, całej jego rodzinie oraz bliskim. To trudny moment dla wszystkich. Mimo to trener powierzył nam misję, a naszym głównym celem jest teraz sprawić, by był z nas jak najbardziej dumny. Kondolencje Didierowi Deschampsowi złożyli również Norwegowie, którzy wciąż uważają, że to Francja jest faworytem. Dodatkowego smaku tej rywalizacji dodaje pojedynek czołowych strzelców mundialu. Kylian Mbappé i Erling Haaland strzelili już po 4 gole.
1: Więcej od nich 5 goli ma tylko Leo Messi.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Już dzisiaj powyżej 30 stopni, 32 maksymalnie na południu. W nocy temperatura spadnie minimalnie poniżej 20, więc będzie można zasnąć, a jutro od 31 do 37, najgoręcej na zachodzie Polski i w centrum. W niedzielę już około 40.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Ogłoszenie płatne.
7: Sprzedam działki budowlane o powierzchni 1800 m2 z uzyskanymi warunkami zabudowy w miejscowości Koziróg Leśny w spokojnej i malowniczej okolicy gminy Tłuchowo, powiat Lipnowski. Działki położone są przy asfaltowej drodze gminnej z dobrym dojazdem do miejscowości Skępe, Lipno, Sierpc, Płock, Włocławek. Telefon 504 243 126. 504 243 126.
6: To było ogłoszenie płatne. Reklama.
8: Co robisz?
9: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
8: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
9: Serio? A co z serwisem?
8: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
9: Brzmi dobrze.
8: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
9: To mnie przekonałeś.
8: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
5: Po reklamie.
10: Skwar i upał, takie będą najbliższe dni w naszym regionie, aż chce się sięgnąć do klasyki polskiego czarno-białego kina, do filmu Hydrozagadka.
11: Panowie, żar leje się z nieba. Taka spiekota w mieście to piekło. W
12: niedzielę wybiorę się nad zalew.
10: Ale ja już mam sposób na ochłodę, sprawdziłem ceny noclegów nad morzem, no i momentalnie mnie zmroziło.
5: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Pamiętacie Izerę? Polski samochód elektryczny miał powstać, w końcu nie powstał, ale projekt nie został porzucony. Teraz ogłoszono, że została zmieniona nazwa i Izery już nie będzie. Będzie Polonez.
1: Panie! Widzi pan tam S na końcu?
2: No, to proszę czytać dokładnie.
0: A, no tak, no, czyli Polonez bez S. Polon. Oprócz nazwy nic w stosunku do Izery się nie zmieniło, znaczy się samochodu nie ma, ale nazwa jest.
3: Reklama.
4: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta

0: Polski. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
1: Po reklamie WPP na 101,4 FM.

gdzie ty Rzym. Czym cię zniechęciłem, że mnie wciąż unikasz?

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie wesele naprawdę robi efekt wow? Gdzie konferencja nie usypia ludzi po pierwszej kawie, a osiemnastka kończy się wspomnieniami na lata? Poznaj Pensjonat Michelin we Włocławku. Eleganckie wesela, komunie pełne rodzinnego klimatu, biznesowe konferencje, imprezy firmowe, osiemnastki i integracje pod gołym niebem przy grillu lub ognisku. Tu natura spotyka dobrą zabawę. Stylowe sale, komfortowe noclegi, świetna kuchnia i przestrzeń, w której po prostu chce się świętować. Pensjonat Michelin, Twoje miejsce na wyjątkowe chwile. Włocławek, ulica Lipowa 12B, 14. Zadzwoń 669 615 325. Pensjonat Michelin. Tu imprezy mają swój klimat.
2: Szukasz lepszego diesla? Wybierz paliwo B0, bez biododatków. To wyższa wydajność silnika, niższe spalanie i skuteczna ochrona układu wtryskowego. B0 sprawdza się zawsze. Zapewnia maksymalną moc i dłużej zachowuje swoje właściwości. Czysty diesel w najlepszej formie. Pytaj o paliwo B0 na stacji paliw Gradowski, ulica Toruńska 64 we Włocławku.
0: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zmiany w funkcjonowaniu budżetu obywatelskiego. Zbliża się termin oddawania inwestycji zielonych terenów Śródmieścia oraz uwaga na nadchodzące upały. Patryk Jarmierski, Puls Włocławka, zapraszam. Popularność budżetu obywatelskiego rośnie. Widać to z jednej strony po liczbie składanych projektów, z drugiej po liczbie oddawanych głosów. W edycji 2025 można było złożyć projekty w dwóch kategoriach: ogólnomiejskiej i instytucjonalnej. W sumie wpłynęło aż 109 propozycji. Na czerwcowej sesji Rady Miasta przegłosowano 3 zmiany w funkcjonowaniu budżetu obywatelskiego. Mówi Jakub Sosiński, koordynator włocławskiego budżetu obywatelskiego.
2: Mamy zmianę uchwały dotyczącej włocławskiego budżetu obywatelskiego. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że proces budżetu obywatelskiego we Włocławku jest poddawany ciągłej ewaluacji. Robimy ankietowanie, ankietę ewaluacyjną, rozmawiamy dużo z mieszkańcami, rozmawiamy z autorami projektów zwycięskich i słuchamy ich głosów. Dowiadujemy się na bieżąco, co można by zmienić, co można by usprawnić, co mieszkańcom przeszkadza i w tym roku postawiliśmy na 3 takie główne zmiany. Pierwsza zmiana, taka chyba najważniejsza dla mieszkańców, dla osób głosujących, polega na tym, że każdy mieszkaniec, który weźmie udział we włocławskim budżecie obywatelskim, będzie w tym roku mógł zagłosować na 3 wybrane projekty w każdej kategorii. Wynika to z tego, że mamy coraz więcej zgłaszanych projektów do budżetu obywatelskiego. Bardzo często mieszkańcom trudno jest zdecydować się na ten jedyny ulubiony, więc po rozmowach z mieszkańcami i bazując na wynikach ankiety ewaluacyjnej, zrobimy taką zmianę, zobaczymy jak to zadziała w rzeczywistości.
1: W puli ubiegłorocznego budżetu obywatelskiego znalazło się rekordowe 5 milionów 550 tysięcy złotych. Pracownicy Urzędu Miasta pracują już nad edycją 2026. Czy kwota zostanie zwiększona? Nie jest to wykluczone. Koniec lutego, koniec marca, koniec maja i koniec czerwca. Tak zamieniał się termin oddania do użytku zielonych terenów Śródmieścia, inwestycji, o której mówi cały Włocławek. Mówi jednak nie w kontekście jej walorów estetycznych, ale właśnie w przedłużających się prac. Ostatnim jak na razie terminem był koniec czerwca, czyli za kilka dni. Nie zanosi się, żeby termin został dotrzymany, mówi Jarosław Zdanowski, zastępca prezydenta Włocławka.
3: Praktycznie do wykonawca do godziny 24-26, czyli dnia dzisiejszego, powinien zgłosić nam gotowość odbioru inwestycji, bądź zrealizować robót. Także czekamy. Jeżeli wystąpi z takim wnioskiem o odbiór, czyli jest gotowy do odbioru wykonanego zadania, wtedy wyznaczany jest, mamy czas na wyznaczenie terminu odbioru, jest zebrany zespół i rozpoczyna się procedura odbiorowa. Czyli każda branża praktycznie drogowa, zieleń czy kanalizacyjna będzie przeprowadzany odbiór, czy będzie badane przede wszystkim to, czy prace zostały wykonane zgodnie z dokumentacją, czy wszystkie prace zostały wykonane. No i czy są jakiekolwiek uwagi. Jeżeli wykonawca nie zgłosi gotowości do odbioru, to teoretycznie mamy prawo przy odbiorze prac, czyli przy zakończeniu realizacji umowy, naliczyć kary umowne. Liczymy się z tym, że wykonawca pewnie takiego zgłoszenia dokona, no bo zawsze pamiętajmy, że jest jeszcze weekend, więc zanim zamawiający tutaj, że inwestor, czyli w tym wypadku zarząd dróg z ramienia rejestra, wyznaczy termin, także te parę dni jeszcze wykonawca będzie miał możliwości kończenia prac.
1: Firma Balzola jest również wykonawcą prac prowadzonych na ulicy 3 Maja. Złożyła też ofertę na przebudowę parku Grzywno. Przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty. Służby przypominają, aby zachować ostrożność podczas nadchodzących upałów. Temperatury w najbliższy weekend mogą sięgnąć do nawet 400 stopni Celsjusza. Pamiętajmy o piciu wody, ukrywaniu się w cieniu, zakrywaniu głowy oraz zwracajmy szczególną uwagę na osoby starsze i potrzebujące.
0: To jest Puls Włocławka. Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: zostawić nas na dobre.
1: Rozpoczęły się wakacje, moi drodzy. No i właśnie. I wakacje fajnie, fajnie, ale człowiek się orientuje, że ostatnie szkolne wakacje to miał wiele, wiele lat temu, więc co się dla nas zmienia? No będziemy chodzić cały czas do pracy, tylko teraz po prostu przez 2 miesiące w upale.
2: Reklama.
3: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy!
4: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Choinek Wiktorowo.
2: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Chcemy dobrych relacji z Polską, jesteśmy sobie potrzebni, mówią ukraińskie władze. Zarzuty dla 5 podejrzanych o pobicie obcokrajowców z Ameryki Południowej. Uwaga na psy i koty, one też są wrażliwe na upały. Nie spacerujmy z nimi w największy skwar. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jesteśmy gotowi na partnerskie, uczciwe i wzajemnie korzystne relacje z Polską, oświadczył szef ukraińskiej dyplomacji. Ukraina jest gotowa do partnerskiej współpracy opartej na równych prawach, uczciwości i wzajemnych korzyściach. Potrzebujemy się nawzajem, mówi Andrii Sibicha. Jak zaznaczył, spory służą jedynie wspólnemu wrogowi, czyli Rosji. Policja zna już wszystkich sprawców brutalnego pobicia w Mielcu. 7 napastników zaatakowało 6 obcokrajowców przed klubem po dyskotece. Napastnicy to młodzi mężczyźni, a atak miał podtekst narodowościowy. Szczegóły Marcin Starzec.
2: Do napadu doszło nad ranem po imprezie w klubie. Ofiarami byli mężczyźni z Gwatemali, Salwadoru, Hondurasu, Wenezueli i Kolumbii. Napastnicy bili ich butelkami, kopali po głowie i wykrzykiwali rasistowskie wyzwiska. Całe zdarzenie nagrały kamery z prywatnych domów, przez co policja szybko zatrzymała 7 uczestników bójki. Prokuratura przedstawiła zarzuty 5 z nich. 2 ma status świadków. Na razie napastnicy wyszli na wolność. Mają zakaz kontaktu z ofiarami i zakaz wyjazdu z Polski.
1: Pomimo upału system elektroenergetyczny pracuje stabilnie i bezpiecznie, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Jutro ma być około 35 stopni, a w niedzielę około 40. Jesteśmy przygotowani na upały, dodają przedstawiciele polskich sieci elektroenergetycznych. Upały są wyzwaniem nie tylko dla ludzi. Wysoka temperatura może być niebezpieczna także dla kotów i psów. Nie spacerujmy z nimi w godzinach, kiedy jest najgoręcej, radzi Agata Borucka z działu edukacji warszawskiego ZOO.
3: Czyli między godziną 11 a 15. Więc jeśli wychodzimy na spacer, to niech to będzie taki spacer, nazwijmy to techniczny. Natomiast kluczem w walce z upałami albo przetrwaniem upałów jest picie, woda. I to jest podstawa.
1: A co na to sami właściciele czworonogów?
4: Kochamy zwierzęta i robimy wszystko, żeby te nasze zwierzęta miały, powiem dosadnie, luksus w domu. No i tak jak tu jesteśmy w parku, no to długo nie chodzimy.
5: Staramy się z naszą ciłałką, lolunią, tak ułożyć sobie dzień, żeby nie wychodzić właśnie najgorszy upał.
1: Eksperci przypominają też, by nie zostawiać zwierząt w nagrzanym samochodzie. Tymczasem na A1 prowadzącej z południa do Trójmiasta w najbliższy weekend bramki mogą być czasowo otwierane bez opłat. Tak będzie, jeśli na przejazd przez bramkę trzeba będzie czekać w korku co najmniej 25 minut. Bramki będą otwierane na pół godziny, by rozładować korek, a potem znowu będą zamykane do pobierania kolejnych opłat. Tak będzie na wszystkich odcinkach między Gdańskiem a Toruniem. Chodzi o to, by nie stać zbyt długo w korku na pełnym słońcu. Biegacz ekstremalny Tomasz Sobania, nazywany polskim Forrestem Gumpem, ma szansę jako pierwszy człowiek w historii przebiec 50 maratonów w 50 stanach USA w 49 dni. Żeby to zrobić, przebiegnie 2 maratony jednego dnia w Nowym Jorku i New Jersey. Biegałem już 24 godziny, biegałem 100 kilometrów na raz. Wiem, że takie rzeczy są możliwe, tylko trzeba się do tego dobrze przygotować, powiedział biegacz Tomasz Sobania.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najlepsza wiadomość tej nocy: poniżej 20 stopni. To będzie lekkie wytchnienie przed tym, co czeka nas w sobotę i w niedzielę. Jutro około 35, od 31 na północnym wschodzie do 37 na zachodzie Polski, a w niedzielę kosmos, już około 40, 35 nad morzem, 38 w centrum, 41 na zachodzie.
6: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Reklama.
9: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka – to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
10: Po reklamie.
11: Jesteśmy po 16. W tej godzinie porozmawiamy sobie o Anwilu Włocławek, bo pojawił się transfer, tylko że nie na boisko, a do gabinetów. Ale transfer równie ważny. Więcej o tym za moment. Filip Waćkowski. Cześć.

0: popołudnie trwa. Moi drodzy, Anwil Włocławek ogłosił transfer, tylko nie na boisko, a do gabinetów. Po pół roku do drużyny Anwilu Włocławek wraca Michał Fałkowski, wieloletni media menedżer właśnie Anwilu Włocławek. Ostatnie pół roku Michał Fałkowski spędził w warszawskiej Legii. Teraz wraca do Anwilu, ale na nową funkcję. Został dyrektorem klubu. Michał Fałkowski wraca do drużyny. Natomiast my za moment wracamy do grania, a mnóstwo informacji z regionu znajdziesz oczywiście na www.kujawy.info.
1: Reklama. Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10 54.

0: drogi piętowej, łokcia tenisisty, golfisty, zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych, biodrowych oraz stawów kręgosłupa. Zaufaj technologii, która wspiera naturalne procesy regeneracji bez operacji i długiej rekonwalescencji. Przychodnia rehabilitacyjna FizjoExpert przy ulicy 3 Maja 33 we Włocławku zaprasza. Telefon 507 212 155. I uwaga, tylko do końca czerwca z hasłem Telewizja Kujawy, zabieg krioterapii w prezencie. Zapraszamy.
1: Szukasz płyt meblowych, blatów lub akcesoriów? A może potrzebujesz precyzyjnego cięcia i oklejania? Wpadnij do naszej hurtowni przy ulicy Wroniej 23/25. Dawny Lok. Oferujemy ogromny wybór frontów. Akrylowych, lakierowanych i foliowanych. A jeśli marzysz o meblach na wymiar, kuchniach, szafach, garderobach czy meblach biurowych, wykonamy je dla Ciebie z profesjonalnym montażem u klienta. Zadzwoń 506 794 420 lub 544 121 657. Twoje meble zaczynają się u nas.
2: Po reklamie. Po polsku na 101,4 FM.

mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w żadnym.

0: Reklama. W Bokaru dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Włocławku realizuje projekt Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację sieci wodociągowej, unowocześnienie stacji uzdatniania wody oraz wdrożenie systemów monitoringu i zarządzania siecią, a także działania edukacyjne w zakresie oszczędzania wody. Inwestycje te pozwolą na ograniczenie strat wody, poprawę parametrów jakościowych oraz zwiększenie niezawodności dostaw dla mieszkanek i mieszkańców Włocławka. Zakres projektu odpowiada na potrzeby rozwoju miasta oraz wyzwania związane z ochroną środowiska i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi. MPWiK Spółka z o.o. we Włocławku to nowoczesna infrastruktura dla bezpieczeństwa i jakości wody. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.
1: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Dziś w szkołach zabrzmiał ostatni dzwonek. Oraz wracają sezonowe połączenia kolejowe organizowane przez samorząd województwa. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. To był dzień, na który uczniowie czekali od wielu tygodni. Po 10 miesiącach nauki, sprawdzianów i szkolnych wyzwań nadszedł moment podsumowań. Dziś w szkołach zabrzmiał ostatni dzwonek, a świadectwa trafiły w ręce uczniów symbolicznie zamykając rok szkolny 2025-2026. Mówi Aneta Jaworska, dyrektor LMK we Włocławku.
3: Myślę, że ten rok był ciekawy, ale też i trudny, bo nieustannie zmieniają się przepisy prawa oświatowego, do którego musimy dostosować kształcenie i organizację pracy w szkole. Ale z drugiej strony wydarzyły się bardzo ciekawe rzeczy, tak jak na przykład wizyta Islandczyków w naszej szkole, piąta jubileuszowa edycja Gali Kryształowych Serc. Mieliśmy kolejną edycję konkursów takich jak Translation Master, debata oksfordzka, czy chociażby słowo i tożsamość.
2: O emocjach towarzyszących zakończeniu roku opowiadali nam uczniowie liceum im. Marii Konopnickiej w Włocławku.
4: Na pewno będę czuł tęsknotę za kolegami z klasy, naprawdę jestem z pierwszej klasy i bardzo fajnie się zaklimatyzowałem w tej szkole. Bardzo było przyjemnie i miło. Uważam, że będę spotykał się z niektórymi osobami w wakacje, ale także oczywiście czuję radość z tego, że zbliżają się wakacje, no i jest ta dwumiesięczna przerwa, przy której można zrobić wiele dla siebie i wiele przyjemności można.
2: Z kamerą odwiedziliśmy również szkołę podstawową, gdzie najmłodsi z ogromnym entuzjazmem świętowali zakończenie roku szkolnego. Mówi Paulina Makowska, nauczycielka.
5: Dzisiaj uroczyste zakończenie roku szkolnego, czas podsumowań. To był bardzo dobry rok. Udało nam się zrealizować wiele wartościowych przedsięwzięć, ciekawych wycieczek, licznych apeli i różnych, przeróżnych uroczystości szkolnych i klasowych.
2: Najmłodsi wspominali najciekawsze lekcje, szkolne wycieczki, zawarte przyjaźnie i wydarzenia, które sprawiły, że minione miesiące będą długo wspominać.
6: Kończąc się rok szkolny, klasie drugiej B był intensywny pod względem ilości nauki oraz prac włożonych w przygotowania apeli szkolnych. Już jako drugoklasiści odważnie braliśmy udział w konkursach. Jednak dzięki naszej wychowawczyni obok nauki nie zabrakło także czasu na wycieczki, warsztaty oraz wspólne spacery.
2: Choć każdy uczeń zapamięta ten rok inaczej, jedno było wspólne dla wszystkich – radość z rozpoczęcia wakacji. Na szkolnych korytarzach nie brakowało uśmiechów, gratulacji i planów na letni wypoczynek. Przed uczniami 2 miesiące odpoczynku, podróży i czasu spędzanego z rodziną oraz przyjaciółmi. Wraz z początkiem wakacji na tory wracają sezonowe połączenia kolejowe organizowane przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Od 27 czerwca mieszkańcy regionu ponownie będą mogli wygodnie dojechać pociągami do najpopularniejszych miejscowości wypoczynkowych nad Bałtykiem oraz w Bory Tucholskie. To propozycje dla osób planujących zarówno jednodniowe wyjazdy, jak i dłuższy letni wypoczynek. Mówi Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
7: Trzeci rok właściwie województwo kujawsko-pomorskie organizuje połączenia wakacyjne. 3 lata temu zaczynaliśmy z połączeniem Rybitwa, czyli połączenia połączenie do Kołobrzegu z Torunia. 2 lata temu zwiększyliśmy tą ofertę do połączenia z Torunia w Bory Tucholskie, czyli połączenie Borsuk i oprócz tego połączenie Latarnik z Bydgoszczy bezpośrednio na Hel, więc i w tym roku, jak wszystkich mieszkańców naszego województwa, chciałabym namówić i zachęcić do korzystania z tych wakacyjnych połączeń. One ruszają już w najbliższą sobotę, 27 czerwca. Będą kursowały do końca wakacji, czyli do 31 sierpnia.
2: Choć z Wrocławka nie kursują bezpośrednie sezonowe pociągi do nadmorskich kurortów, władze województwa podkreślają, że rozkłady jazdy zostały przygotowane tak, aby umożliwić wygodne przesiadki między połączeniami. Dzięki temu mieszkańcy miasta i okolic bez większych problemów mogą dotrzeć m.in. na Hel, do Kołobrzegu czy Borów Tucholskich. Samorząd województwa zapowiada, że rozwój regionalnej kolei pozostaje jednym z priorytetów. W najbliższych latach na tory wyjadą kolejne nowoczesne pociągi, a sezonowa oferta ma zachęcać mieszkańców do pozostawienia samochodu i wyboru kolei jako wygodnego oraz ekologicznego środka transportu podczas wakacyjnych wyjazdów.
1: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.

0: Wrócę do tematu upałów. Dzisiaj jest bardzo gorąco, a w kolejnych dniach będzie jeszcze cieplej. Kulminacja w niedzielę 35-36 stopni w cieniu nawet. Ja mam takie pytanie do bardziej doświadczonych. Czy ubranie, które można prać w maksimum 30 stopniach, to można nosić w takich temperaturach, czy nie?
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
4: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
3: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
4: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach. Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
5: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
4: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
5: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
4: A co z jedzeniem?
5: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
4: Dzieci nie będą się nudzić?
5: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
6: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
1: Po reklamie.
7: Radio Wrocław.
1: Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: 3 miliony odszkodowania przyznał sąd za niesłuszny areszt. Zaczynają się wakacje, a po wakacjach kilka zmian w szkołach. Ratownicy górscy ostrzegają przed burzami, które mogą towarzyszyć upałom. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Igor M., pseudonim Patyk, dostanie ze Skarbu Państwa 3 miliony złotych odszkodowania. To zadośćuczynienie za niesłuszne aresztowanie w związku z zabójstwem byłego komendanta głównego policji Marka Papały. Igor M., pseudonim Patyk, spędził w areszcie ponad 3 lata. W 2023 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie uniewinnił mężczyznę od zarzutu zabójstwa. Dziś pierwszy dzień wakacji. To, co dla uczniów oznacza przerwę od nauki, dla nauczycieli oznacza intensywne przygotowywania do kolejnego roku szkolnego. A szkoły podstawowe od września czeka wiele zmian, bo zaczną funkcjonować w oparciu o nową podstawę programową. Przygotowujemy się do nadchodzących w edukacji zmian, mówi dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie, Tomasz Ziewiec.
2: Mamy po pierwsze kompas jutra, zaczyna się 1 września. Druga duża reforma będzie dotyczyła zakazu telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych. No i trzecia jeszcze żywienia.
1: W środowiskach uczniowskich największe kontrowersje wywołuje obowiązujący od września zakaz smartfonów w podstawówkach. Ministerstwo Edukacji zakłada także powołanie od września instytucji Rzecznika Praw Ucznia. Z nieoficjalnych informacji wynika jednak, że prezydent może zawetować tę ustawę. Wraz z upałami rośnie ryzyko związane z burzami w Tatrach. To najgroźniejsze zjawisko występujące w naszych najwyższych górach w sezonie letnim. Dlatego przed wyjściem w góry koniecznie trzeba przestudiować dostępne prognozy pogody i serwisy burzowe. Najlepiej zrezygnować z wyprawy, kiedy pogoda jest niepewna, radzi ratownik TOPR-u Krzysztof Długopolski.
3: Jak jesteśmy wysoko, to tą burzę słychać naprawdę z daleka. Jeżeli zaczyna gdzieś coś mruczeć, grzmieć, trzeba zrobić w tym zwrot. Jak najszybciej udać się do doliny. Najważniejsze, żeby nie zostawać w miejscach takich wystawionych na wyładowania, czyli granie, szczyty, na pewno trzeba unikać łańcuchów, klamer i cieków wodnych.
1: Do groźnego wypadku doszło w połowie maja w rejonie kopuły szczytowej Giewontu. Piorun poraził wtedy grupę turystów, rannych zostało 7 osób. Na szczęście nikt nie zginął. W związku z falą upałów podróżni będą mogli bezpłatnie zwrócić bilety na przejazdy pociągami PKP Intercity w czerwcu. Spółka podkreśla, że chodzi jedynie o bilety zakupione do 23 czerwca. Z reguły PKP Intercity przy zwrocie biletu pobiera 15% prowizji. Prawie 600 osób nie żyje, a 3000 zostało rannych. To najnowszy bilans środowego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Prezydentka kraju Delcy Rodriguez przekazała, że służby wciąż ratują i będą ratować osoby, które utknęły pod gruzami. Pracujemy nad tym bez wytchnienia, powiedziała Rodriguez. Trzęsienie o magnitudzie 7,5 było najsilniejszym wstrząsem na tym obszarze od ponad 100 lat. Iga Świątek obronę tytułu w Wimbledonie rozpocznie od meczu z amerykańską tenisistką Taylor Townsend. Maja Chwalińska w pierwszej rundzie zagra z Manan Chiayą Suwankiaju, reprezentującą Tajwan. W Wimbledonie wystąpi 6 Polaków, początek turnieju w poniedziałek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: Dzisiaj już w przeważającej części kraju powyżej 30 stopni. W nocy temperatura spadnie delikatnie poniżej 20, a jutro 31 na północy Polski, 35 w centrum, podobnie w górach, na zachodzie 37, a w niedzielę jeszcze kilka stopni więcej, nawet do 41 na zachodzie Polski.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Ogłoszenie płatne.
6: Sprzedam działki budowlane o powierzchni 1800 m2 z uzyskanymi warunkami zabudowy w miejscowości Kozi Róg Leśny w spokojnej i malowniczej okolicy gminy Tłuchowo, powiat lipnowski. Działki położone są przy asfaltowej drodze gminnej z dobrym dojazdem do miejscowości Skępe, Lipno, Sierpc, Płock, Włocławek. Telefon 504 243 126. 504 243 126.
7: To było ogłoszenie płatne. Reklama.
8: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też? Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
7: Po reklamie.
9: Jesteśmy po 17:00 i rozpoczynamy bardzo koncertowy weekend. Dziś na Słodowie Paktofonika, Orkiestra Fukaj oraz Bracia Kasperczyk. Jutro chociażby Tilaw, Pull the Wire czy Mysłowic. To w ramach Dni Włocławka, ale w innych częściach naszego regionu również mnóstwo koncertów. Na przykład w Lipnie. Tam różne gatunki. Każdy znajdzie coś dla siebie, ale więcej szczegółów to za chwilę. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko. Witajcie, cześć.
7: Po polsku na 101,4 FM.

0: We wakacyjne już popołudnie, moi drodzy, dużo dzieje się w naszym regionie. Na Słodowie Dni Włocławka, jarmark włocławski na ulicy Szpitalnej będzie się działo przez cały weekend, ale nie tylko w stolicy Kujaw. Zajrzyjmy teraz do Lipna, tam jutro Summer Fest, no i mnóstwo koncertów z naprawdę różnych gatunków, bo wystąpią Skolim, Zakopower czy Ira. To jutro, początek o godzinie 16.
1: Reklama.
2: Co robisz?
3: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
2: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
3: Serio? A co z serwisem?
2: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
3: Brzmi dobrze.
2: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
3: To mnie przekonałeś.
2: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
1: Po reklamie WPP na 101,4 FM.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uczyć.

0: popołudnie trwa. Mówiłem już o koncertach we Włocławku z okazji Dni Miasta. Mówiłem o Jarmarku Włocławskim przy Szpitalnej. Wspominałem także o koncertach w Lipnie, jutro Summer Festival. Natomiast będzie się działo także w Kowalu. Tutaj pojutrze, czyli w najbliższą niedzielę w Parku Miejskim odbędzie się przywitanie lata i koncert To Śpiewa Kraków, podczas którego wystąpi Jacek Wójcicki przy akompaniamencie skrzypka Michała Chytrzyńskiego. Godzinę później na scenie pojawi się Krystyna Giżowska z zespołem Blue Sounds, no i udział również jest bezpłatny.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twoje auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Mamo, patrz! Ta podłoga to prawdziwy dotykowy ekran!
4: Tak, synku, to Pixland. To dotykowe, interaktywne podłogi LED, które reagują na każdy twój ruch. Widzę, że bawią się tu dzieci, młodzież i nawet my, dorośli.
3: Świat gier w prawdziwym życiu, wow! Mamo, a możemy tu zrobić moje urodziny?
4: Jasne, Pixland jest po prostu idealny. Na urodzinki, spotkanie z ekipą, rodzinny wypad, a nawet wyjście z całą klasą.
3: No co, chodzimy do gry?
4: Pewnie! Odłóż telefon i wchodzimy do świata Pixland. Tu gra dzieje się naprawdę. Pixland. Level Up. Świat gier w prawdziwym życiu. Włocławek, ulica Smolna 6. Zarezerwuj już dziś.
1: Po reklamie.

0: kilkanaście minut do 18. Kochani, jest. No, rozpoczynamy pierwszy weekend wakacji 2026. Punktualnie o 18 wiadomości z kraju i ze świata, a następnie mnóstwo tanecznych utworów i śmigamy przez te wakacje już. Filip Waćkowski, dzięki za dziś, do jutra, do usłyszenia, hej!
1: Reklama.
2: Szukasz miejsca, gdzie wesele naprawdę robi efekt wow? Gdzie konferencja nie usypia ludzi po pierwszej kawie, a osiemnastka kończy się wspomnieniami na lata? Poznaj Pensjonat Michelin we Włocławku. Eleganckie wesela, komunie pełne rodzinnego klimatu, biznesowe konferencje, imprezy firmowe, osiemnastki i integracje pod gołym niebem przy grillu lub ognisku. Tu natura spotyka dobrą zabawę. Stylowe sale, komfortowe noclegi, świetna kuchnia i przestrzeń, w której po prostu chce się świętować. Pensjonat Michelin, Twoje miejsce na wyjątkowe chwile. Włocławek, ulica Lipowa 12B, 14. Zadzwoń 669 615 325. Pensjonat Michelin. Tu imprezy mają swój klimat.
3: Szukasz lepszego diesla? Wybierz paliwo B0, bez biododatków. To wyższa wydajność silnika, niższe spalanie i skuteczna ochrona układu wtryskowego. B0 sprawdza się zawsze. Zapewnia maksymalną moc i dłużej zachowuje swoje właściwości. Czysty diesel w najlepszej formie. Pytaj o paliwo B0 na stacji paliw Gradowski, ulica Toruńska 64 we Włocławku.
1: Po reklamie.

0: to są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Francuz, który sparaliżował warszawskie metro, został aresztowany na 3 miesiące. 75 lekarzy pracowało ponad dobę, wskazuje raport NIK-u. Zaczęły się wakacje wyjątkowo upalnie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zaczynamy od utrudnień dla kierowców. Aż 5 samochodów zderzyło się na obwodnicy Wrocławia. 5 osób zostało rannych. Droga jest zablokowana w stronę Warszawy. Służby zalecają kierowcom objazd przez węzeł Wrocław-Zachód. Utrudnienia mogą potrwać do wieczora. Jest 3-miesięczny areszt dla obywatela Francji, który sparaliżował warszawskie metro. Mężczyzna w środę wszedł do tunelu, przez co z ruchu wyłączono 10 stacji. 22-letni Francuz konsekwentnie odmawia wyjaśnień. Nie wiadomo, jakie były jego motywy. Samorządy przygotowują się na ekstremalne upały. Temperatura jutro przekroczy 35 stopni, w niedzielę na zachodzie Polski może przekroczyć 40. To sytuacja zagrażająca życiu i zdrowiu, dlatego wszystkie służby i instytucje są postawione w stan gotowości, mówi pierwsza wicewojewoda Wielkopolski Karolina Fabiś-Szulc.
2: Mamy tam wzmożone obsadę w tych dniach upałów Centrum Powiadamiania Ratunkowego, dyspozytoria medyczna. Tam będzie rzeczywiście wzmocnienie personelu, także jesteśmy, myślę, że jako województwo, ale też jako cały kraj, przygotowani na to, co nas czeka.
1: W związku z upałami główna uroczystość niedzielnych obchodów poznańskiego czerwca nie może odbyć się na placu Mickiewicza w centrum miasta. Uroczystości przeniesiono do klimatyzowanej auli Uniwersytetu. W 90% badanych placówek łamano normy organizacji pracy, a rekordowy dyżur trwał aż 70 godzin i 10 minut. Tak wynika z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Badaniem objęto 10 szpitali klinicznych. Aż 75 lekarzy i pielęgniarek pracowało bez przerwy przez ponad dobę. Wynikało to głównie z braków kadrowych oraz faktu, że lekarze na kontraktach cywilnoprawnych nie podlegają limitom kodeksu pracy. Rosyjskie władze okupacyjne na Krymie wprowadzają stan wyjątkowy. Ma to związek z ostatnimi atakami Ukrainy na Półwysep oraz kryzysem energetycznym. W ciągu ostatniej doby Kijów uderzył w 2 rosyjskie okręty i obronę przeciwlotniczą w Kerczu na wschodzie Krymu. W poprzednich dniach Ukraina skutecznie atakowała też znajdujące się na Półwyspie rafinerie, a to doprowadziło do odcięcia części miejscowości od prądu. Fałszywe wiadomości SMS z żądaniem opłacenia rzekomego mandatu za przekroczenie prędkości. Takie trafiają do użytkowników telefonów komórkowych, ostrzega Stalexport Autostrada Małopolska. To koncesjonariusz odcinka autostrady A4 między Katowicami a Krakowem. Oszuści próbują nakłonić odbiorców do ujawnienia poufnych danych, w tym informacji umożliwiających dostęp do kont bankowych. Rozpoczęły się wakacje, czas wyjazdów i wypoczynku, a to budzi radość uczniów, choć nie brakuje takich, którzy za szkołą będą tęsknić.
3: Cieszę się, że są wakacje, bo w końcu będę mogła odpocząć, ale jednak będę trochę tęsknić za tym przychodzeniem tutaj codziennie i spotykaniem się z moimi znajomymi, bo nie narzekam. Nie narzekam.
4: W sumie trochę smutno, w sensie jakby wakacje fajnie, ale tak naprawdę mógłbym jeszcze chodzić, w sensie jak się wpadnie w rytm, to można zostać.
1: Tradycyjnie letnie ferie potrwają w Polsce 10 tygodni, czyli do końca sierpnia. Nie wszyscy uczniowie mogą liczyć na tak długi wypoczynek, nie wszyscy w Europie. Najkrócej wakacje trwają w Niemczech. Tylko 6 tygodni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Tej nocy lekka ulga, temperatura spadnie poniżej 20 stopni, a jutro około 35 w całym kraju. Najgoręcej może być na zachodzie Polski, nawet do 37. I to oczywiście w cieniu, na słońcu znacznie więcej. W niedzielę około 40.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Nasi tenisiści i tenisistki poznali rywali w pierwszej rundzie Wimbledonu. O pechu mogą mówić Magdalena i Hubert Hurkacz, a uśmiechnąć może się Maja Chwalińska. Dlaczego? To wie Michał Waszkiewicz.
9: Magdalena już w pierwszej rundzie zagra z triumfatorką French Open, rozstawioną z piątką Mirą Andrejewą. Z kolei Hubert Hurkacz z rozstawionym z numerem 11 Norwegiem Kasperem Rudem. Polacy w tych starciach faworytami nie będą. Za to Maja Chwalińska, która dostała dziką kartę od organizatorów, zmierzy się z Mananchayą Savankiau z Tajlandii. To 161. rakieta świata. Broniąca tytułu Iga Świątek zacznie grę od meczu z Amerykanką Taylor Townsend. O jej formę martwią się kibice najbardziej, bo w Bad Homburg kilka dni temu odpadła już po pierwszym meczu.
10: Niepokoić na pewno może rozregulowany serwis,
9: mówi komentator tenisa Tomasz Wolfke. Dodaje jednak, że Świątek nie powinna mieć problemów w pierwszym tygodniu turnieju.
10: Rywalki, które powinno się ogrywać na każdej nawierzchni, o każdej porze dnia i nocy i w każdym turnieju.
9: To jeszcze zupełnie. Magdalena Fręch zacznie turniej od meczu z Anną Kanińską, a Kamil Majszak od pojedynku z Chilijczykiem Alejandro Tabilo, z którym przegrał na otwarcie French Open.
8: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Na piłkarskim mundialu dziś kolejne mecze grupowe, w tym hit Francja-Norwegia, który zacznie się o 21:00. W nocy o 2:00 zagra kolejny z faworytów do tytułu Hiszpania z Urugwajem, mówi trener mistrzów Europy Luis de la Fuente.
9: Uważam, że rozegraliśmy dwa dobre mecze, zwłaszcza to ostatnie, ale samo w sobie to nie wystarczy, by pokonać Urugwaj. Będziemy musieli zagrać jeszcze lepiej, być bardziej skupieni, skoncentrowani i skuteczni pod bramką, ponieważ nasi kolejni rywale będą już tylko silniejsi. Ale powiem wam, co mi się bardzo podoba, to ten niesamowity, wyrównany poziom, jaki tutaj widzimy. Ekwador wygrywa z Niemcami. Widzieliśmy też inne rezultaty. Jasne, turniej jest bardzo duży, ale nie widać wyraźnych dysproporcji między zespołami.
8: A o awans z tej grupy powalczy równolegle Republika Zielonego Przylądka, która zmierzy się z Arabią Saudyjską. Piłkarze ręczni Industrii Kielce w rozgrywkach grupowych Ligi Mistrzów zmierzą się z Magdeburgiem, Kolsztat Handball i HC Kriens Lucern. Rywalami Wisły Płock będą z kolei Nantes, MT Melsungen i Vardar Skopje.
7: Reklama. W Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
0: Po reklamie.

Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów. Palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu. Się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu. Przez 23 lata będę ten wieczór omijał.

0: pachnie mokrym sen. La la la la, jest nie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji, la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez tren,

patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez trend.

Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez tren.

w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustrach.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ponad 200 umów na odbudowę Ukrainy podpisano w Gdańsku. Ratownicy szukają 50 tysięcy osób po trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Skończył się rok szkolny. W przyszłym będzie kilka zmian. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zakończyła się konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Podpisano blisko 200 umów, porozumień i listów intencyjnych, poinformowali organizatorzy. W spotkaniu uczestniczyło około 7,5 tysiąca osób oraz delegacje z kilkudziesięciu państw i organizacji międzynarodowych. W przyszłym roku gospodarzem wydarzenia będzie Estonia. Do prawie 600 osób wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Wenezueli. Ofiar z pewnością będzie dużo więcej. Poszukiwanych jest 50 tysięcy osób. Ziemia zatrzęsła się w nocy ze środy na czwartek.
2: Od wczorajszego wieczora nie mamy żadnego kontaktu z naszym kuzynem. Kiedy zaczęło się trzęsienie ziemi, moja wnuczka wybiegła z domu z dziećmi. Chciała wyjść na ulicę, żeby uchronić się przed zawaleniem domu. Jednak gdy przechodziła przez ulicę, runął fragment muru znajdującego się wyżej i uderzył ją. Nasze władze są naprawdę bezużyteczne. Wojsko powinno być tutaj z całym sprzętem, którym dysponuje, i pomagać mieszkańcom Wenezueli.
1: Co najmniej 17 krajów zadeklarowało wysłanie swoich ratowników na pomoc Wenezueli. Mały samolot uderzył w piątek w najwyższy wieżowiec w Pekinie, ponad 500-metrowy Citic Tower. Nie ma doniesień o ofiarach. Władze oficjalnie nie skomentowały wypadku. Funkcjonariusze zabraniali ludziom filmowania wypadku i żądali skasowania już nagranych materiałów, przekazał Reuters. W ciągu kilku tygodni w karetkach mają się pojawić kamizelki nożoodporne dla ratowników. Zapowiedziała to dziś wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Wczoraj 19-letni mężczyzna pod wpływem narkotyków ranił nożem 4 osoby w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Prawie 5 milionów uczniów odebrało świadectwa.
3: No trochę jest smutno, że się nie będę spotykał z kolegami i koleżankami w szkole.
1: Zaczynają się wakacje. To nie dla wszystkich okres urlopów. Jak mówi dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie Tomasz Ziewiec, szkoły przygotowują się w tym czasie do kolejnego roku.
4: Dla mnie, jako dla dyrektora szkoły, to jest okres wytężonej pracy, bo trzeba w tym czasie bardzo szybko zrealizować zaplanowane remonty, przygotować sale lekcyjne, dokonać przeglądu tego, co jest, a więc bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki.
1: W nowym roku szkolnym będą zmiany. Inaczej będą oceniane prace uczniów. Wdrażane ma być więcej nauki umiejętności praktycznych, a uczniowie klas podstawowych nie będą mogli używać w szkole smartfonów. Rok szkolny zakończony, zaczyna się sezon wyjazdów. Niektórzy mieszkańcy już dziś opuszczają wielkie miasta i jadą na urlop. Ruch na drogach jest większy niż zazwyczaj. W wielu miejscach pojawiają się zatory. Jak jest na wylotówce z Warszawy w stronę Poznania?
5: Z Warszawy była masakra, ale kotek się skończył, postój, teraz musi być lepiej.
6: Tutaj wypadek był na autostradzie, także jesteśmy bardzo zmęczeni.
1: Podróży nie ułatwia upał, będzie tylko goręcej. Jutro około 35 stopni, w niedzielę około 40.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W nocy temperatura delikatnie spadnie poniżej 20 stopni. No, od jutra już ekstremalne upały, od 31 na północy, właściwie północnym wschodzie, do 37 na zachodzie Polski, w centrum 35. Niedziela jeszcze kilka stopni gorętsza, nawet do 42.
7: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. To może być hit ostatniej kolejki fazy grupowej piłkarskich mistrzostw świata. Jeden z głównych faworytów do tytułu zagra z rewelacją mundialu. Stawką meczu między Francją i Norwegią będzie awans do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. Michał Waszkiewicz.
10: Jasne, oba zespoły wygrały efektownie dwa mecze i są pewne awansu. Porażka nie zamknie nikomu drzwi do wygrania turnieju, ale dowiemy się, czy grający na fali ogromnego entuzjazmu Norwegowie są w stanie pokonać silniejszych od siebie i czy rzeczywiście Francja jest tak mocna. Choć akurat trójkolorowi przystąpią do meczu w trudnym momencie, bez trenera, który wrócił do kraju na pogrzeb mamy, mówi pomocnik Aurélien Tchouaméni. Przede wszystkim w imieniu całej reprezentacji Francji, całej naszej francuskiej rodziny chcielibyśmy raz jeszcze złożyć najszczersze kondolencje trenerowi, całej jego rodzinie oraz bliskim. To trudny moment dla wszystkich. Mimo to trener powierzył nam misję, a naszym głównym celem jest teraz sprawić, by był z nas jak najbardziej dumny. Kondolencje Didierowi Deschampsowi złożyli również Norwegowie, którzy wciąż uważają, że to Francja jest faworytem. Dodatkowego smaku tej rywalizacji dodaje pojedynek czołowych strzelców mundialu. Kylian Mbappé i Erling Haaland strzelili już po 4 gole.
9: A mecz Francja-Norwegia zacznie się o 21:00. Równolegle zagrają Senegal z Irakiem. Polski Związek Piłki Nożnej zmienił godzinę meczu o Superpuchar Polski, w którym mistrz kraju zmierzy się ze zdobywcą Pucharu Polski. Lech Poznań podejmie Górnika Zabrze ostatecznie 16 lipca o 19:00, czyli prawie 2 godziny wcześniej niż pierwotnie planowano. Zmiana nastąpiła wskutek interwencji TVP. Nasi tenisiści i tenisistki poznali rywali w pierwszej rundzie Wimbledonu, który zaczyna się w poniedziałek. O pechu mogą mówić Magda Linet i Hubert Hurkacz, a uśmiechnąć może się Maja Chwalińska. Linet na otwarcie zmierzy się z Mirą Andrijewą, a Hubi z Kasperem Rudem. Z kolei rywalką Chwalińskiej będzie Mananchaya Sawankieł. Ponadto Iga Świątek Wimbledon zacznie od meczu z Taylor Townsend, Magdalena Fręch z Rosjanką Anną Kalińską, a Kamil Majchrzak z Alejandro Tabilo.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: 8-latek utonął w jeziorze na Mazowszu. Policja bada przyczyny tragedii. Trump zapowiada 100% cła w odwecie za podatek cyfrowy. Francja, Norwegia i Hiszpania, Urugwaj. Ciekawe mecze dzisiaj na Mundialu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejna tragedia nad wodą. Prokuratura bada okoliczności śmierci 8-latka, który wczoraj wieczorem utonął w Zwoleniu na Mazowszu. Chłopiec został wyłowiony z tamtejszego zalewu. Mimo reanimacji jego życia nie udało się uratować, mówi Katarzyna Słyk z policji w Zwoleniu.
2: W chwili zdarzenia na kąpielisku obowiązywał całkowity zakaz kąpieli. Jak ustalili policjanci, dziecko znajdowało się pod opieką ojca. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu.
1: Tylko od początku czerwca w Polsce utonęły 32 osoby. Prezydent USA Donald Trump zagroził, że nałoży 100% cło na towary z państw, które zdecydują się wprowadzić podatek od usług cyfrowych. Taki podatek dotknąłby amerykańskie firmy z branży technologicznej. Trump zaznaczył, że nałoży cło niezależnie od zawartych wcześniej porozumień. Wprowadzenie podatku cyfrowego dla big techów planuje m.in. Polska. Na dożywotnie więzienie skazany został dziś w Niemczech zamachowiec, który 1,5 roku temu zabił 6 osób w Magdeburgu, 5 kobiet i dziecko. Wjechał z dużą szybkością w tłum ludzi na jarmarku bożonarodzeniowym, ranił ponad 300 osób. 51-letni mężczyzna z Arabii Saudyjskiej kilka lat wcześniej dostał w Niemczech azyl, pracował w klinice jako psychiatra. Wakacyjne wyjazdy pod znakiem upałów. Wielu z nas już dziś wyjeżdża w trasę na drogach. Wzmożony ruch, jest bardzo gorąco. W większości kraju słupki termometrów przekroczyły 30 stopni. Jak kierowcy radzą sobie z taką temperaturą?
3: Dobra klimatyzacja i cień, nie?
4: Pana nabita działa, czy ciężko?
3: Nie, akurat to jest wersja podstawowa, także tutaj jest męka pańska, nie?
5: Póki jedziesz w korku, można wszystkie szyby w dół. Muzyka na full, jedziemy.
6: Cały głośnik wielki z tyłu. On wzbudza nam fale. No to fale będą nam zmieniały przepływ powietrza, co powoduje, że będzie chłodniej, więc jakby jest odpowiednio.
4: Studiujesz fizykę?
6: Ja nie studiuję nic.
1: Jutro i w niedzielę ma być jeszcze goręcej. Ochłodzenie przyjdzie najwcześniej w przyszłym tygodniu. Upały są w całej Europie, dotarły do Skandynawii, gdzie było dziś 30 stopni. W Danii żołnierze Gwardii Królewskiej zamienili tradycyjne czapki ze skóry niedźwiedzia, tak zwane bermyce, na zwykłe, chłodniejsze nakrycia głowy. Na piłkarskim Mundialu dziś kolejne mecze grupowe, w tym hit Francja-Norwegia zacznie się o 21:00. W nocy o 2:00 kolejny z faworytów do tytułu Hiszpania zagra z Urugwajem, mówi trener drużyny Mistrzów Europy Luis de la Fuente.
7: Uważam, że rozegraliśmy 2 dobre mecze, zwłaszcza to ostatnie, ale samo w sobie to nie wystarczy, by pokonać Urugwaj. Będziemy musieli zagrać jeszcze lepiej, być bardziej skupieni, skoncentrowani i skuteczni pod bramką, ponieważ nasi kolejni rywale będą już tylko silniejsi. Ale powiem wam, co mi się bardzo podoba, to ten niesamowity, wyrównany poziom, jaki tutaj widzimy. Ekwador wygrywa z Niemcami, widzieliśmy też inne rezultaty. Jasne, turniej jest bardzo duży, ale nie widać wyraźnych dysproporcji między zespołami.
1: O awans z tej grupy powalczy także Republika Zielonego Przylądka. Zmierzy się dziś z Arabią Saudyjską.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
9: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
10: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W nocy w całym kraju prawie 20 stopni, ale delikatnie poniżej. A jutro już temperatura znacznie przekroczy 35, w niektórych miejscach na zachodzie 37, a w niedzielę już absolutnie ekstremalne upały, nawet powyżej 40 stopni.
8: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
9: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
11: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. To może być hit ostatniej kolejki fazy grupowej piłkarskich mistrzostw świata. Jeden z głównych faworytów do tytułu zagra z rewelacją mundialu. Stawką meczu między Francją i Norwegią będzie awans do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. Michał Waszkiewicz.
7: Jasne, oba zespoły wygrały efektownie dwa mecze i są pewne awansu. Porażka nie zamknie nikomu drzwi do wygrania turnieju, ale dowiemy się, czy grający na fali ogromnego entuzjazmu Norwegowie są w stanie pokonać silniejszych od siebie i czy rzeczywiście Francja jest tak mocna. Choć akurat trójkolorowi przystąpią do meczu w trudnym momencie, bez trenera, który wrócił do kraju na pogrzeb mamy, mówi pomocnik Aurélien Tchouaméni. Przede wszystkim w imieniu całej reprezentacji Francji, całej naszej francuskiej rodziny chcielibyśmy raz jeszcze złożyć najszczersze kondolencje trenerowi, całej jego rodzinie oraz bliskim. To trudny moment dla wszystkich. Mimo to trener powierzył nam misję, a naszym głównym celem jest teraz sprawić, by był z nas jak najbardziej dumny. Kondolencje Didierowi Deschampsowi złożyli również Norwegowie, którzy wciąż uważają, że to Francja jest faworytem. Dodatkowego smaku tej rywalizacji dodaje pojedynek czołowych strzelców mundialu. Kylian Mbappé i Erling Haaland strzelili już po 4 gole.
11: A mecz Francja-Norwegia zacznie się o 21:00. Równolegle zagrają Senegal z Irakiem. Polski Związek Piłki Nożnej zmienił godzinę meczu o Superpuchar Polski, w którym mistrz kraju zmierzy się ze zdobywcą Pucharu Polski. Lech Poznań podejmie Górnika Zabrze ostatecznie 16 lipca o 19:00, czyli prawie 2 godziny wcześniej niż pierwotnie planowano. Zmiana nastąpiła wskutek interwencji TVP. Nasi tenisiści i tenisistki poznali rywali w pierwszej rundzie Wimbledonu, który zaczyna się w poniedziałek. O pechu mogą mówić Magda Linet i Hubert Hurkacz, a uśmiechnąć może się Maja Chwalińska. Linet na otwarcie zmierzy się z Mirą Andrijewą, a Hubi z Kasperem Rudem. Z kolei rywalką Chwalińskiej będzie Mananchaya Sawankieł. Ponadto Iga Świątek Wimbledon zacznie od meczu z Taylor Townsend, Magdalena Fręk z Rosjanką Anną Kalińską, a Kamil Majchrzak z Alejandro Tabilo.
12: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy Twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
13: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
14: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zakończono budowę ekspresówki wzdłuż polskiego wybrzeża. Przed nami ekstremalne upały i tropikalne noce. Ruszył sezon jagodowy, na razie dosyć drogo, ale ceny powinny spadać. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zakończyła się wielka inwestycja, trasa S6 wzdłuż polskiego wybrzeża. Jest już gotowa. Oddano do użytku ostatni 40-kilometrowy odcinek Słupsk-Leśnice. Droga między Trójmiastem a Szczecinem zajmie teraz około 3,5 godziny. Drogowcy szacują, że to 1,5 godziny szybciej niż dotąd. Przez Polskę przechodzi fala rekordowych upałów. Lokalnie w cieniu może być ponad 40 stopni. Przed nami też tropikalne noce, czyli takie, przy których temperatura utrzymuje się powyżej 20 stopni. Mimo wszystko trzeba uważać na klimatyzację, żeby nadmiernie się nie schładzać, mówi klimatolog dr Agnieszka Krzyżewska.
2: No też trzeba uważać, jak się śpi przy wentylacji, przy różnego rodzaju wiatrakach, żeby też nas nie przewiało. Te różnice temperatur, jesteśmy w klimatyzowanym pomieszczeniu, wychodzimy, potem znowu wracamy, no to obniżają naszą odporność jednak i można łatwiej zachorować.
1: Najbliższa noc będzie miejscami tropikalna. Na przeważającym obszarze temperatura jednak spadnie lekko poniżej 20 stopni. Ruszają wakacyjne kontrole na drogach. Policja zapowiada więcej patroli na trasach prowadzących do miejsc wypoczynku. Funkcjonariusze będą zwracać szczególną uwagę na przekraczanie prędkości, ale także na niebezpieczne wyprzedzanie, jazdę pod wpływem alkoholu i korzystanie z telefonu za kierownicą. Kontrolowane będą też autobusy przewożące dzieci na letni wypoczynek. Brytyjscy śledczy ustalili, że hakerzy potencjalnie związani z rosyjskimi służbami stali za ubiegłorocznym cyberatakiem na zakłady Jaguara i Land Rovera. Spowodowały one straty dla brytyjskiej gospodarki rzędu 2,5 miliarda dolarów, podaje New York Times. W Poznaniu na festiwalu Malta zaczął się nietypowy spektakl, 24-godzinny, z Magdaleną Cielecką w roli głównej. Aktorka przez dobę zagra na scenie z setką mężczyzn. To amatorzy. Z każdym artystka odegra scenę rozstania. Duże wyzwanie, mówi Magdalena Cielecka.
3: Czuję cały czas tę wielką niewiadomą, bo nie wiem, co mnie czeka. Nie wiem, jak to wytrzymam, jak to zniosę. Mam jakieś narzędzia, żeby to unieść, ale wydarzyć się może wszystko. Ja nie mogłam się specjalnie przygotować, no nie naśpię się na zapas. Pracowałam też na planie intensywnie przez ten cały czas, ale starałam się odpuścić sobie różnego typu inne aktywności towarzysko-życiowe, więc żyłam w pewnego rodzaju ascezie. To będzie 100 rozstań, myślę, że każde inne. Myślę, że się ile ludzi, tyle rozstań, nie ma jednej reguły. Może to będzie jakiś poradnik, jak się rozstać najlepiej.
1: Spektakl The Second Woman zakończy się jutro o 18:00. Ruszył sezon jagodowy. Ceny na razie są wysokie. Za kilogram owoców w skupie trzeba zapłacić od 35 do nawet 60 zł. Mówi sprzedawca, pan Rafał, który przekonuje, że sezon jagodowy powinien być udany.
4: Jeżeli pogoda nie pasuje, to myślę, że jagody będzie dużo, ponieważ było dosyć dużo deszczu, a teraz przyszło ciepło i jagoda się dobrze rozwijała. To dopiero się zaczyna sezon.
1: Sezon trwa zwykle do sierpnia, a ceny jagód powinny zacząć spadać w połowie lipca.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Patrzymy na jutrzejsze prognozy temperatur. 31 nad morzem i na Podlasiu, 35 w centrum i w górach, na zachodzie Polski 37. W niedzielę jeszcze kilka stopni więcej, nawet 41 na zachodzie Polski i na krańcach zachodnich w niedzielę możliwe też burze.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. To może być hit ostatniej kolejki fazy grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata. Jeden z głównych faworytów do tytułu zagra z rewelacją mundialu. Stawką meczu między Francją i Norwegią będzie awans do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. Michał Waszkiewicz.
9: Jasne, oba zespoły wygrały efektownie dwa mecze i są pewne awansu. Porażka nie zamknie nikomu drzwi do wygrania turnieju, ale dowiemy się, czy grający na fali ogromnego entuzjazmu Norwegowie są w stanie pokonać silniejszych od siebie i czy rzeczywiście Francja jest tak mocna. Choć akurat trójkolorowi przystąpią do meczu w trudnym momencie, bez trenera, który wrócił do kraju na pogrzeb mamy, mówi pomocnik Aurélien Tchouaméni. Przede wszystkim w imieniu całej reprezentacji Francji, całej naszej francuskiej rodziny chcielibyśmy raz jeszcze złożyć najszczersze kondolencje trenerowi, całej jego rodzinie oraz bliskim. To trudny moment dla wszystkich. Mimo to trener powierzył nam misję, a naszym głównym celem jest teraz sprawić, by był z nas jak najbardziej dumny. Kondolencje Didierowi Deschampsowi złożyli również Norwegowie, którzy wciąż uważają, że to Francja jest faworytem. Dodatkowego smaku tej rywalizacji dodaje pojedynek czołowych strzelców mundialu. Kylian Mbappé i Erling Haaland strzelili już po 4 gole.
8: A mecz Francja-Norwegia zacznie się o 21:00. Równolegle zagrają Senegal z Irakiem. Polski Związek Piłki Nożnej zmienił godzinę meczu o Superpuchar Polski, w którym mistrz kraju zmierzy się ze zdobywcą Pucharu Polski. Lech Poznań podejmie Górnika Zabrze ostatecznie 16 lipca o 19:00, czyli prawie 2 godziny wcześniej niż pierwotnie planowano. Zmiana nastąpiła wskutek interwencji TVP. Nasi tenisiści i tenisistki poznali rywali w pierwszej rundzie Wimbledonu, który zaczyna się w poniedziałek. O pechu mogą mówić Magda Linet i Hubert Hurkacz, a uśmiechnąć może się Maja Chwalińska. Linet na otwarcie zmierzy się z Mirą Andrijewą, a Hubi z Kasperem Rudem. Z kolei rywalką Chwalińskiej będzie Mananchaya Sawankieł. Ponadto Iga Świątek Wimbledon zacznie od meczu z Taylor Townsend, Magdalena Fręch z Rosjanką Anną Kalińską, a Kamil Majchrzak z Alejandro Tabilo.
10: Szansa, neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ratownicy szukają 50 tysięcy osób po trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Polska grupa zbrojeniowa nawiązała współpracę z ukraińskim producentem dronów. Ruszyliśmy na wakacje.
2: Pierwszy kurs do Rijeki.
1: Niektórzy wybrali pociąg. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trwają poszukiwania ponad 50 tysięcy osób zaginionych w wyniku trzęsień ziemi w Wenezueli. Wydobyto już ponad 900 ofiar. Do dwóch wstrząsów sejsmicznych doszło tam w nocy ze środy na czwartek. Na miejscu pracują organizacje pomocy humanitarnej, które oferują wsparcie osobom rannym. Bo wyjście z kryzysu w takim kraju jak Wenezuela nie jest łatwe, mówi dyrektorka programu pomocy humanitarnej Polskiej Misji Medycznej Małgorzata Olasińska-Hart.
3: Wenezuela, przez lata obarczona sankcjami ze strony Ameryki i też Unii Europejskiej, izolowana gospodarczo, no jest państwem, w którym nie ma zasobów, aby wydobyć się z takiej zapaści, jaką teraz wygenerowały te dwa wstrząsy.
1: Największe szkody trzęsienia ziemi spowodowały w stanie La Guajira, gdzie kryzys dotknął 70 tysięcy rodzin. Polska grupa zbrojeniowa nawiązała współpracę z ukraińskim producentem dronów TAF Industries. Przedstawiciele obu koncernów podpisali w tej sprawie list intencyjny. TAF Industries jest jednym z największych na Ukrainie producentów dronów. Wytwarza sprawdzone w walce z Rosją tak zwane drony FPV. Przedstawiciele Libanu, Izraela i Stanów Zjednoczonych podpisali w Waszyngtonie trójstronne porozumienie ramowe. Ma wyznaczać drogę do przyszłego porozumienia pokojowego. Dokument podpisano po kolejnej czterodniowej rundzie negocjacji między stronami w Waszyngtonie, w których Amerykanie odgrywali rolę mediatora. Sekretarz stanu USA Marco Rubio, który był obecny na ceremonii podpisania porozumienia, podkreślił, że wciąż w tej sprawie jest wiele do zrobienia. Ma pan elektronikę w bagażu, mam bombę. Taki żart na lotnisku nie przystoi i na pewno zakończy podróż już na etapie kontroli bezpieczeństwa. Z okazji startujących wakacji katowickie lotnisko przypomina lotniczy savoir-vivre. Nie tylko w tym porcie warto pojawić się co najmniej 2 godziny przed odlotem z ważnym paszportem lub dowodem osobistym, mówi strażniczka graniczna Anna Piec.
4: Ważne jest też to, aby dokument był ważny administracyjnie. Wielokrotnie zdarzają się przypadki, że dokument jest unieważniony, o czym nie mają świadomości podróżni. Powstaje to w wyniku na przykład zgłoszenia utraty dokumentu, kradzieży, zawieszenia dokumentu, bądź też zmiany danych, na przykład w wyniku zmiany stanu cywilnego.
1: Straż Graniczna przypomina też, że prawo jazdy, M-obywatel, kopie dokumentów albo legitymacja szkolna nie uprawniają do przekroczenia granicy. A Polacy tłumnie ruszyli na wakacje. Ci, którzy boją się latania albo nienawidzą korków na autostradach, wybierają podróż koleją. Jakimi jeszcze motywami kierowali się pasażerowie, wybierając w taki upał pociąg, który swój bieg kończy aż w Chorwacji?
5: Zazwyczaj jeździmy samochodami, trzeba się martwić o samochody. Ktoś musi być odpowiedzialny, a tutaj każdy może być troszkę nieodpowiedzialny.
2: Pierwszy kurs do Rijeki.
6: Tak, tego właśnie wakacyjnego pociągu i właśnie mamy teraz okazję się przejechać.
2: Interesujemy się kolejami.
1: Mówili pan Jacek oraz Olek i Adam. Pociąg, którym właśnie jadą, powinien dotrzeć nad Adriatyk jutro około 10:00.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Tej nocy jeszcze delikatnie poniżej 20 stopni, przeważnie, bo miejscami może być powyżej. A jutro 31 nad morzem i na północnym wschodzie. W centrum i w górach około 35, na zachodzie Polski nawet 37. Niedziela jeszcze gorętsza o kilka stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. To może być hit ostatniej kolejki fazy grupowej piłkarskich mistrzostw świata. Jeden z głównych faworytów do tytułu zagra z rewelacją mundialu. Stawką meczu między Francją i Norwegią będzie awans do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. Michał Waszkiewicz.
11: Jasne, oba zespoły wygrały efektownie dwa mecze i są pewne awansu. Porażka nie zamknie nikomu drzwi do wygrania turnieju, ale dowiemy się, czy grający na fali ogromnego entuzjazmu Norwegowie są w stanie pokonać silniejszych od siebie i czy rzeczywiście Francja jest tak mocna. Choć akurat trójkolorowi przystąpią do meczu w trudnym momencie, bez trenera, który wrócił do kraju na pogrzeb mamy, mówi pomocnik Aurélien Tchouaméni. Przede wszystkim w imieniu całej reprezentacji Francji, całej naszej francuskiej rodziny chcielibyśmy raz jeszcze złożyć najszczersze kondolencje trenerowi, całej jego rodzinie oraz bliskim. To trudny moment dla wszystkich. Mimo to trener powierzył nam misję, a naszym głównym celem jest teraz sprawić, by był z nas jak najbardziej dumny. Kondolencje Didierowi Deschampsowi złożyli również Norwegowie, którzy wciąż uważają, że to Francja jest faworytem. Dodatkowego smaku tej rywalizacji dodaje pojedynek czołowych strzelców mundialu. Kylian Mbappé i Erling Haaland strzelili już po 4 gole.
10: A mecz Francja-Norwegia zacznie się o 21:00. Równolegle zagrają Senegal z Irakiem. Polski Związek Piłki Nożnej zmienił godzinę meczu o Superpuchar Polski, w którym mistrz kraju zmierzy się ze zdobywcą Pucharu Polski. Lech Poznań podejmie Górnika Zabrze ostatecznie 16 lipca o 19:00, czyli prawie 2 godziny wcześniej niż pierwotnie planowano. Zmiana nastąpiła wskutek interwencji TVP. Nasi tenisiści i tenisistki poznali rywali w pierwszej rundzie Wimbledonu, który zaczyna się w poniedziałek. O pechu mogą mówić Magda Linet i Hubert Hurkacz, a uśmiechnąć może się Maja Chwalińska. Linet na otwarcie zmierzy się z Mirą Andrijewą, a Hubi z Kasperem Rudem. Z kolei rywalką Chwalińskiej będzie Mananchaya Sawankieł. Ponadto Iga Świątek Wimbledon zacznie od meczu z Taylor Townsend, Magdalena Fręch z Rosjanką Anną Kalińską, a Kamil Majchrzak z Alejandro Tabilo.

0: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.
1: Zostawiam Jolkę.
2: Jolka, do Ciebie.
3: Słucham? Kto mówi?